0: Grozi mu dożywocie. Były żołnierz WOT aresztowany za podpalenie kolegi syna. Ma być bezpieczniej. Od dziś obowiązkowe kaski dla osób poniżej 16 roku życia. Nowa moda polska, kronika głębokich uczuć w raporcie Unikatowa kolekcja w Łodzi.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz kierowanie gróźb karalnych. Takie zarzuty usłyszał były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Łęcznej na Lubelszczyźnie. Decyzją sądu mężczyzna trafił już na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu dożywocie, a sprawę śledzi Bartek Ważny.
2: Chodzi o zdarzenia z ostatniej niedzieli w powiecie łęczyńskim. 47-latek wdał się w kłótnię z kolegą swojego syna. Następnie oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Uniemożliwił potem także ugaszenie płomieni. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, kłótnia miała rodzinny charakter. Ofiara ataku walczy o życie.
3: Mężczyzna znajduje się w chwili obecnej na oparzeniówce w szpitalu w Łęcznej. Jego stan jest bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie.
2: 47-latkowi z Łęcznej grozi teraz dożywocie. Mężczyzna został już także wyrzucony z szeregów 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
1: To jest raport.
0: Jeździsz na hulajnodze i nie masz 16 lat? Obowiązkowo załóż kask. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo, a statystyki mazowieckiej drogówki są zatrważające. Od początku roku do końca maja doszło do 82 wypadków z udziałem hulajnóg na terenie województwa. To wzrost o 50%.
4: Od długiego czasu obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest od ponad 55% więcej tych zdarzeń niż w roku ubiegłym. Jest to bardzo duży wzrost. Do najczęstszych przyczyn należy oczywiście nadmierna prędkość.
0: Zaznacza Paulina Wołczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. A co o tych zmianach myślą najbardziej zainteresowani?
5: Kask to jest przede wszystkim jedna z najważniejszych rzeczy. Droga bardziej śliska, ktoś nagle wyjedzie. No może być źle z człowiekiem, więc kask życie może uratować.
6: No jednak bezpieczeństwo jest ważne.
7: Kiedyś miałem coś takiego. No jakbym nie miał kasku, to mogłoby być gorzej.
0: Odpowiedzialność za brak kasku u dziecka ponosi opiekun, któremu grozi za to grzywna do 100 zł. To przypadki przy duchy, a nie złotych alk, mówi nam Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie. W rejonie Odry Zachodniej, Regalicy czy Parlicy w ostatnim czasie znaleziono kilka śniętych ryb. To przez specyficzną sytuację hydrometeo.
8: Upał, spadek poziomu wód, cofka i nagłe deszcze w ostatnich dniach maja, które spowodowały spływ zanieczyszczonych wód opadowych. Powstał koktajl powodujący lokalnie nagłe spadki tlenu w wodzie. Efekty widzimy w poszczególnych lokalizacjach.
0: Wody Polskie prowadzą monitoring Odry i jeziora Dąbie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ta wystawa powstaje za Kotarami. Nie da się podejrzeć, co nas czeka. Pewne jest tylko, że tu najważniejsze będą emocje odpowiedzialne za pomocą, opowiedziane za pomocą mody. Na wystawie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć zobaczymy unikatową kolekcję znanych polskich projektantów współczesnych. A muzeum odwiedziła Elżbieta Piotrowska.
9: Ta moda jest grzeczna, czy bywa taka prowokująca?
10: I taka, i taka. Na wystawie będzie wszystko. Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. Grzeczna i niegrzeczna jest tak samo ważna. Moda, która przełamuje i moda, która chce być bardzo klasyczna. One są tak samo wartościowe. My gromadzimy modę najnowszą, często prosto z wybiegu.
11: Będzie tutaj bardzo ciekawy przekrój. Na wystawie jest ponad 80 sylwetek, 50 projektantek i projektantów polskich. Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Absolutnie jest to moda jednak autorska. Te rzeczy, które tutaj są unikatowe. Można powiedzieć, że jest to trochę taki polski od couture.
0: Wernisaż zaplanowano na 13 czerwca, a swój udział zapowiedzieli już znani projektanci.
12: No, od couture, moi drodzy, to dzisiaj jest dzień savoir vivre,
13: tak,
12: i to jak wchodzi na taką wystawę, to musi się pilnować.
13: No, dobrze musi wyglądać i nie tylko,
12: no,
13: zresztą.
12: Jak?
13: Wczoraj w Łodzi był też jeden nasz kolega, ale o tym za chwilkę.
14: Pogoda. A to prawda, właśnie chciałem wam się pochwalić, że byłem wczoraj w Łodzi i moje największe zdumienie, o czym wam jeszcze nie powiedziałem poza anteną, że jak się wyjeżdża z Łodzi, to się przejeżdża przez Sosnowiec.
13: Wow.
12: To bardzo ciekawe geograficznie,
14: no,
12: zjawisko.
14: W powiecie zgierskim jest miejscowość Sosnowic. Wyjeżdżasz z Łodzi, wjeżdżasz do Sosnowca i mówisz, kurde, gdzie mój paszport?
12: Oni mają tak samo przechlapane jak ci w Sosnowcu tam na Śląsku. Znaczy w sensie, Boże, nie na Śląsku.
13: Wjeżdżasz do Sosnowca, szukasz paszportu, wjeżdżasz do Łodzi, mówisz, Łódź, kurwa. O, Wojtek, z wczoraj.
14: Proszę Państwa, dzisiaj tak niektórzy powiedzą, patrząc na to, co się będzie działo na niebie, tak? Szczególnie na zachodzie naszego kraju, w województwie lubuskim i dolnośląskim, możliwe opady deszczu, a także burze, a pozostała część kraju, tak mniej więcej od Poznania, Bydgoszczy, Łodzi, Katowic w prawo. Wszędzie dzisiaj ma być pogodnie i dosyć ciepło, bo maksymalnie do stopni 25.
12: A zwierzątkom w łódzkim zoo pogoda się podobała?
14: Mówiły dla nas dobrze.
15: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
16: 6 na 9.
17: 6 na 9.
16: Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SRO.
13: Bo w innej części kraju mówiłyby, dla nas się to podoba.
14: Tak.
12: Dzisiaj jest też dzień roweru. Dlaczego ty nie na rowerze dzisiaj?
13: Właśnie na przekór.
12: No co jest? Aha,
13: dzień kobiet, dobra. Nie obchodzę Dnia Kobiet, bo obchodzę przez cały rok, nie?
14: Dzisiaj też dzień Savoir Vivre, więc pytamy o wasze największe faux pas. Chwalcie się, proszę bardzo.
13: Co w raportach?
0: Maja Chwalińska, Duma Dąbrowy Górniczej.
13: Dzisiaj zagra kolejny mecz.

0: Excuse me. Babutka, dawaj śpiochu patentowany. Koniec świata z takim śpiochem. Wstawaj.
1: Eskarok.

0: Największe faux pas dzisiejszego ranka to jeden z naszych słuchaczy, który zadzwonił i zrugał na dzień dobry Joannę.
1: To prawda. Co to w ogóle jest? Nie można rugać Joanny z rana. Co to, w ogóle ja się nie zgadzam.
0: Ruganie na antenie Jeski Rok jeszcze, drodzy państwo, się pojawi nieco później. Póki co powiemy wam dzień dobry. W środę dzisiaj mamy Światowy Dzień, czy w ogóle Dzień Savoir Vivre. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
1: Właściwie porozmawiamy sobie o tym, jakie jest wasze największe faux pas, które wykonaliście. Słuchajcie, ja mam niestety taki talent, że w sytuacjach, w których bardzo wiem, że muszę się zachować elegancko i człowiek jest taki troszkę przymuszony do tej sytuacji, to wtedy zawsze potrafię coś palnąć. Albo na przykład zaczynam nawijać jak kompletna idiotka i opowiadam rzeczy z mchu i paproci. Myślę sobie, Boże, zamknij się, Ziętara, zamknij się, nie mów tego teraz. Kiedyś, pamiętam, wparowałam do znajomych, którzy, do rodziców mojej przyjaciółki, którzy byli bardzo takimi statecznymi, ułożonymi ludźmi. Pan był prawnikiem, wziętym i zaprosił mnie na herbatę. Ja usiadłam przy takim bardzo eleganckim stoliku, który był nakryty ślicznym obrusem i wyczułam pod spodem, że coś szeleści. I zamiast odpuścić ten temat, to ja oczywiście ten obrus do góry po tytułem, o, a co tam jest? Urony, macie ceratę? I oni się, pamiętam, że bardzo się tłumaczyłem, mówię, wiesz, bo to jest bardzo drugi antyk, bardzo, wiesz, wszystko mamy tutaj trochę jednak wyłożone, ceratu. W sensie, i po cholerę to było, powiedzcie mi, no.
0: No, widzisz, no?
2: A to był tylko początek, potem Asia zaczęła zaglądać pod dywany, pod kanapy, pod spódnicę.
1: Skąd wiedziałeś?
0: Tam też szeleści, patrzy, myśli, że to te cerata, a to pieniądze pochowane. Matko Boska! Drodzy państwo, i o takich właśnie wpadkach Kalusze sobie dzisiaj z państwem porozmawiamy. Pewnie my tych antenowych też faux pas zaliczyliśmy mnóstwo. O tym też mówić będziemy i najbardziej przyznaję bez bicia właśnie takie antenowe, na przykład telewizyjne, mnie akurat bawią.
3: Agencja Reuters, powołując się na wysokie źródło rządowe, poinformowała, że resort.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: W ogóle ten program dobrze rokuje, już mi się podoba. Dzień dobry, drodzy państwo.
1: Dzień dobry, teraz na szczęście dobrze rokuje, a ja absolutnie zgodnie z savoir-vivrem rokowym, Evanescence, Who Will You Follow?

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.
3: SK Rock.
4: Gramy dla was.

0: tylko tak chciałem się spytać delikatnie. Teoretycznie mamy dzisiaj piątek. Co Asia robi w pracy?
1: Je. Po prostu Asia je w pracy dzisiaj, no i tyle.
2: Po prostu, naprawdę zachowujcie się. Jest dzień savoir vivre po prostu. Czy musicie od rana fupa?
1: Dlatego je sztućcami. Małe krówki. A, myślałem, że chodzi o to, że nie, to je tu.
3: A że je tu, że to...
1: Je, co Asia je, robi w pracy? Je,
3: tu, je, tu, je, jest, je jest, tu. Jest. Nie, bo to jest nawiązanie słuchacza, który zapewne zauważył, że Asia ostatnio w piątki bywa zazwyczaj poza pracą, a nawet poza naszymi granicami kraju.
2: To prawda, najpierw byłam w Atenach, w zeszłym tygodniu byłam, w naszym kraju, ale w Suchedniowie, a teraz będę w Edynburgu w piątek.
1: Ha! I tajemnicy wam powiemy dokładnie, że gdyby ten tydzień miał piątek, to Aśki też by nie było, nie?
3: Prawda. Spokojnie, za tydzień też jest piątek. Słuchajcie, i wszystko przed nami.
2: Ja bardzo przepraszam, ale trzymajcie za mnie kciuki, bo ja naprawdę do Edynburga wywożę dzisiaj bardzo dużo botwinki, żeby zrobić dziecku chłodnik i mam nadzieję, że żaden pan pogranicznik mnie po prostu nie zabierze mi tej botwinki.
1: Czekam,
2: bo się ścieknę.
1: Ale wiesz co, za rok jak będziemy robili ten sam temat na przykład, to wyobrażam sobie, że dzwoni do nas pogranicznik i opowiada nam, słuchajcie, ale faux pas.
2: Ale
1: kiedyś w Ziętarskiej całą skrzynkę botwinki wywaliłem z torby, nie?
3: Kiedy ja tam czekam na te nagłówki jutro albo na żółte paski w TVN-ie, botwinkowa baronowa złapana na lotnisku Chopina.
2: Kontrabanda!
1: Jakie było twoje największe faux pas? Pytamy i znikamy.
4: Cześć, jeśli chodzi o takie głupie faux pas, to kiedyś córka chciała kupić buty, znalazła takie fajne Martensy, no żeby tutaj może nie reklamować, ale generalnie no były takie troszeczkę nietypowe i mówię do niej, jak na buty ortopedyczne, to wyglądają całkiem spoko i to jakoś tak wpłynęło, że nie, dobra, to już nie kupię. No i wiem, że potem była smutna, strasznie głupio mi było, przeprosiłem ją, ale no już nie kupiła tych butów.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: A teraz już czas na raport i Ania Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Jest śledztwo w sprawie więzionej przez 30 lat kobiety. Magdalena K., 50-letnia mieszkanka Krakowa, była zniewolona przez własnych rodziców. Uwolniona po interwencji policji, trafiła do szpitala. Postępowanie jest prowadzone pod kątem podejrzenia znęcania się nad osobą nieporadną. Grozi za to do 8 lat więzienia. Rząd przyjął pakiet ustaw, które wzmacniają ochronę dzieci w internecie. Wśród nich jest m.in. ograniczenie dostępu do pornografii dla nieletnich. Średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią w Polsce to niespełna 11 lat. Kary za brak skutecznej weryfikacji wieku mają wynosić nawet 1 000 000 zł, a potwierdzanie wieku ma być całkowicie anonimowe. Zmiany są konieczne.
3: Dobrze jednak, że są jakieś kroki podejmowane. Im bardziej będziemy to ograniczać, tym też lepiej wyjdzie to na korzyść jednak nas jako obywateli i obywatelki, a przede wszystkim nas jako młodych ludzi. Żeby też osoba, która ma lat 12-10, nie mogła wejść na każdą możliwą stronę, jak jest obecnie.
2: Mówił Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
1: To jest raport.
2: I jeszcze dzisiejsze ceny paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 95 groszy, benzyny 98,654, a oleju napędowego 6 zł 40 groszy. To oznacza wzrost ceny maksymalnej za litr diesla względem wtorku, natomiast stawki za benzynę są takie same jak dzień wcześniej.
1: SK Rock Sport.
2: Jan Urban zapowiada kolejne zmiany w składzie. To w dzisiejszym towarzyskim meczu z Nigerią. Nowe twarze zobaczyliśmy już w przegranym sparingu z Ukrainą.
4: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu. W drugim też będzie wiele zmian. No to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
2: Mówił selekcjoner reprezentacji. Od pierwszych minut mają jednak zacząć też liderzy Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, a początek meczu na Narodowym o 20:45. Nieudany start polskich koszykarzy w Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 rozgrywanych w Warszawie. W pierwszym meczu biało-czerwoni przegrali z Mongolią 19-21, a późnym wieczorem po dogrywce lepsi okazali się Łotysze, którzy wygrali 22-20. Kolejne spotkania jutro.
5: Olszewski, Góralski, 6

0: Lepsze co prawda idzie, ale na wakacje myślę sobie, że lepiej wybrać się na przykład samolotem, prawda? Z tym, że na pokładzie tegoż trzeba uważać.
1: No i trzeba się zachowywać zgodnie z savoir-vivrem latania samolotem. Wyobraźcie sobie, samolot pasażerski amerykańskich linii lotniczych United Airlines musiał zawrócić nad Atlantykiem po tym, jak sieć urządzenia Bluetooth należącego do jednego z pasażerów, 16-latka dodam, wywołała alarm bezpieczeństwa na pokładzie. Co się wydarzyło? Wszystko przez to, że chłopak zmienił widoczną nazwę sieci swojego osobistego głośnika Bluetooth na bomb. Bardzo mądrze. Czyli bomba. Na razie nie wiadomo,
0: dzięki,
1: jakie konsekwencje czekają nastolatka.
0: Ale mi to było potrzebne.
1: Ale bomba.
0: No, słuchajcie, ale trochę żartem, trochę na serio. Taka Sylwia Bomba, nie? Tą, którą znamy z Pudelka. Przecież jak ona lata, to zawsze musi mieć jakieś kłopoty.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, mamy Dzień Dobrej Oceny, mamy Światowy Dzień Roweru, ale mamy także Dzień Savoir Vivre, więc z tej okazji rozmawiamy o tym, jakie zdarzyło Wam się popełnić największe faux pas.
1: No, ja miałam parę różnych wpadek w moim życiu, o których za chwilę opowiem, ale najważniejsze jest to, że wgrywacie się na naszego Messengera.
2: Największe faux pas, jakie można popełnić, jakie ja popełniłem, podpisałem się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pozdro.
3: No i wielu z nas niestety zrobiło podobnie.
1: Ale błagam, mam nadzieję, że wśród słuchaczy są tacy, którzy powiedzieli, raz cię nie dopuszczę, cię nie dopuszczę aż do śmierci, bo to raz na jakiś czas komuś się zdarza.
3: Słuchajcie, ale wiecie, z czego to wynika? Ja też byłem tak zestresowany, tak przestraszony, a savoir vivre to jest coś, co z domu wyniosłem. Wyssałem z mlekiem matki. Mówię, kurczę, wszyscy się podpisują, no to ja też się podpiszę, no, pod tym aktem i tak zostało. Nie?
1: I tak zostało, lata no, już, no tak. Co zrobić?
0: I do dzisiaj spłacasz odsetki z tego podpisu.
3: Właśnie tak, no, trzeba nie być takim właśnie savoir vivre, savoir, jak to się mówi? No.
4: Ciebie skażę po francuski savoir vivre. Znaczy, kakę to was muszę. No nic.
5: 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Afera drobiowa u Rezigiusza. W reklamie pokazał kurę przed i po, jako drobiową przekąskę w formie bajców. No i miały być bajcy, a wyszedł niezły pasztet.
2: Poczekaj, przed i po czym?
1: No, kurę przed i kurę, kiedy już ma bajcem.
2: Boże, ja mam w ogóle też jakąś strasznie dziwną logistyczną kombinację. Odziana w rybaczki, Madonna pakuje się do auta podczas, gdy jej młodsze 38 lat ukochany napina bicka. No i tak czytam, myślę sobie, Boże, Sientara, czego ty nie rozumiesz? No napina bicka, bo ona w rybaczkach.
3: No chyba, że tak. To mnie też afera. Sydney Sweeney pominęła Zendaya w najnowszym wpisie. Konflikt aktorek przybiera na sile. Słuchajcie, ale to jeszcze nic. Ja przeczytałem ten wpis, a tam ani słowa o Zientarze, o Kądziu, nawet o mnie nic.
1: To prawda.
3: I przestałem się do niej odzywać.
0: To jest jakaś porażka.
1: Do Zientary.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jetour G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
5: Łukasz Bąk.
6: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
5: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
5: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama. Eskarok. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: To jest SK Rock.
1: Ruch prokuratury jest wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu. W raporcie Kraków i kąpielisko na Zakrzówku zamknięte do odwołania. Maja Chwalińska zagrał półfinał w Paryżu. Ekipa z Bielska-Białej trzyma kciuki.
2: SK Rock. Raport.
1: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Szczyt absurdu, tak Patryk Jaki komentuje wniosek o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura Krajowa wystąpiła z takim wnioskiem do Parlamentu Europejskiego, ponieważ chce Jakiemu postawić zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, o jaką sprawę dokładnie chodzi.
3: Sprawa dotyczy czasu, kiedy Jaki pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości i sprawował nadzór nad służbą więzienną. Według śledczych miał bezpodstawnie i bezprawnie mianować zastępcy dyrektora Biura Informacji i łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej. To absurd, komentuje europoseł.
4: Ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport.
3: Zdaniem prokuratury Jaki bezpośrednio utworzył możliwość bezpodstawnego awansu, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
5: Stanowisko zostało specjalnie dla tego funkcjonariusza utworzone.
3: Europoseł nie może zrzec się immunitetu, dlatego tą kwestią zajmie się najprawdopodobniej już niedługo Parlament Europejski.
2: To jest raport.
1: Teraz bezpieczeństwo dzieci w sieci. Rząd przyjął pakiet ustaw, które mają zwiększyć kontrolę nad treściami dostępnymi w internecie i skutecznie ograniczać nieodpowiednie treści dla najmłodszych. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czego konkretnie dotyczą projekty przepisów.
6: Pierwsza z ustaw nakłada obowiązek skutecznej weryfikacji wieku przez serwisy pornograficzne. W przypadku naruszeń będzie kara, nawet 1 000 000 zł. Rząd przyjął też przepisy, które mają przyspieszyć usuwanie nielegalnych treści z internetu, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzieże tożsamości.
7: Robimy to w trosce o przyszłość Polaków, młodego pokolenia, o budowanie bezpiecznego internetu.
6: Mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To nie wszystko. Rząd chce, by od 1 września we wszystkich podstawówkach zaczął obowiązywać odgórny zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
8: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. Ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje.
6: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Wszystkie projekty trafią teraz do Sejmu.
1: Powodem mógł być odrdzewiacz z kwasem solnym, ocenia Marcin Jastrzębski ze Stowarzyszenia Podwodnych Zakrzówek. Krakowskie kąpielisko tuż po poniedziałkowym otwarciu zostało zamknięte ze względu na wykrycie obcej substancji w jednej z niecek basenowych. Próbkę zbadała Straż Pożarna i została ona przekazana do dalszej analizy, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Sławomir Farbaniec.
9: Na szczęście nie wykazano i nie stwierdzono zagrożenia chemicznego. Dmuchamy na zimne. Bezpieczeństwo przede wszystkim, więc chcemy mieć pewność, że kąpielisko jest w 100% bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać.
1: Kąpielisko na Zakrzówku zamknięto do odwołania.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Trzymają kciuki za swoją koleżankę z klubu. Ekipa beskidzkiego klubu tenisowego Advantage z Bielska-Białej, gdzie na co dzień trenuje Maja Chwalińska, wierzy w sukces 24-latki. Polka powalczy dziś o półfinał wielkoszlemowego French Open. Pewne wyzwanie podjął też prezes klubu Piotr Szczypka, relacjonuje klubowy kolega Maji Szymon Bandura.
10: Słyszeliśmy wczoraj z kortów, w sumie to osobiście nawet, od prezesa klubu, od pana Piotra Szczypki, że jeżeli Maja wygra cały turniej, to wskakuje do Sekwany. Miejmy nadzieję, że dotrzyma słowa i że Maja wygra tego szlema, bo nie ukrywam, bardzo chciałbym to zobaczyć. Oczekujemy tego, że ten piękny sen w Paryżu będzie trwał aż do soboty i w sobotę będzie okazja otworzyć butelkę szampana.
1: W ćwierćfinale Maja Chwalińska zmierzy się z Anną Kalińską, a mecz Polki i Rosjanki o godzinie 11.
11: Pogoda.
12: Piękny sen w Paryżu, to Kondzie coś wie na ten temat.
11: Tak, też chciałem wskoczyć do Sekwany.
13: Ja myślałem, że też miałem swoje Poland Gross.
11: Było tak. Otwieraliśmy szampana nad Sekwaną, mieliśmy wskoczyć, ale...
12: Gross był?
11: Był Grosik, drodzy Państwo. Co tam w pogodzie?
13: Proszę Państwa, no dzisiaj zapowiada się, że tak. Na zachodzie naszego kraju możliwe opady deszczu, a także burze. W centralnej i wschodniej Polsce mają mieć miejsce tak zwane przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od 22 do 25 stopni powyżej zera, ale też na wschodzie możliwe silne podmuchy wiatru, więc ten wiatr, który wiadomo, że jest najgorszy, będzie nam dzisiaj po południu towarzyszył.
11: Ale czy ty chcesz powiedzieć, że pogoda nam się troszkę psuje przed długim weekendem?
13: Nam jak nam, ale sprawdzałem te dla Edynburga.
12: Błagam cię, 16 i deszcz. 100% deszczu. Wybornie.
11: No to z naszego punktu widzenia fantastycznie.
0: Sport.
14: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
15: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
11: Twoje największe fopa, o tym dzisiaj rozmawiamy.
12: No właśnie, jeśli chodzi o fopa w Szkocji na przykład, to chodzenie z parasolem. Tylko turyści chodzą z parasolkami.
13: No, to jest w ogóle dziwne miejsce. Tam ludzie chodzą, faceci chodzą w takich sukienkach w kratę.
11: O czym w raportach?
1: U mnie propozycje na długi weekend, czyli nocowanka w lesie.
13: A jest tam Wieniawa?

0: savoir vivre. Mówię wam, że naprawdę poważna sprawa to jest i trzeba się umieć zachować, chociaż nie zawsze nam to wychodzi.
1: Słuchajcie, znacie moje poczucie humoru, prawda?
0: Tak.
1: Wyobraźcie sobie, ile osób musiałem obrazić, rzucając głupie żarty. Potem nie zrozumieli.
0: Głęboko przekonana, że ty, jeśli chodzi o FOP-a, masz za sobą przepiękną historię i jeszcze przed sobą bardzo wiele ciekawych wpadek.
1: Niewątpliwie. Zawsze wychodzę z jakąś fajną anegdotą, mówiąc na przykład, że prawnik to już w pierwszym zdaniu się wita i mówi, że jest prawnikiem. I kiedyś byłem na takim spotkaniu, gdzie siedzą ludzie i w ogóle się nie śmieją, nie? Z tej mojej historii. A potem się okazało, że byli prawnikami.
2: To ładne, ale prawnicy to mają tak, że oni jeszcze mówią, wiesz, jestem na trzecim roku prawa.
1: Tak, no właśnie.
2: To nie tylko po studiach, to już na etapie studiów, wiesz. To, no dobrze, ale nie o tym, drodzy państwo, nie o tym. Pytamy państwo o państwa największe fopa i słuchamy.
3: Adam z tej strony. A propos tego savoir vivre. Generalnie mówi ojciec do syna, mówi, słuchaj, zanim komuś przywalisz, to najpierw musisz się go zapytać, czy masz jakiś problem i co się bawisz. Tego wymaga savoir vivre.
1: O, ale jest coś takiego, nie? Prawo ulicy mówi jasno. Na co się gapisz? No.
2: Masz jakiś problem?
0: Ale najpierw trzeba zadać to pytanie, zanim strzeli kogoś w pysk.
1: Ale ważne pytanie, bo może komuś plecy bolą.
2: Tak.
1: Może jest smutny, może trzeba mu pomóc.
2: Otóż to, ja ciągle jestem absolutnie wielkim fanem różnego rodzaju wpadek komentatorów sportowych i nie tylko. A ponieważ dzisiaj Maja Chwalińska będzie grała swój naprawdę fantastyczny, taką mamy nadzieję, mecz, to ja mam z kolei nadzieję, że pan Karol Stopa będzie komentował.
4: Podejrzewam, że to zatrzymywanie się piłki dla niej jest po prostu koszmarem. Pamiętasz, kiedyś zrobili w Azji ten... Radwańska wygrała, dlatego bo jej to pasowało, że te piłki stawały dęba.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Dęba? Piłki stawały?
2: I kto jest debeściak? Pan Karol Stopa.
0: Na szczęście debeściak jest oczywiście Foo Fighters i Unconditional.

0: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Nastawmy wszyscy ucha.
1: Kartony.
2: Kartony?
3: Kartony. Kartony. Eski Rock.
4: No trzeba nastawić ucha, tym bardziej, że mamy naprawdę fantastyczne nagrody. Mamy koszulki I Love 6x9. Mamy też fantastyczne okulary. Mamy też, co jeszcze mamy?
0: Kubek.
4: Mamy. Tak.
0: Z napisem nie mamy hamulców. Mamy też, proszę Państwa, kartony, czyli zabawę dźwiękową, która jest takimi kalamburami dźwiękowymi. Prezentujemy różne dźwięki. Każdy z nich z osobna ma inne znaczenie, ale w połączeniu z tymi pozostałymi dźwiękami tworzą zupełnie nowe hasło. No i dziś Kądziu wymyślił Państwa nowe hasło.
5: Tak jest. To hasło, drodzy Państwo, Messenger Eski Rock do Waszej dyspozycji. Tam trzeba nie wpisać, a powiedzieć, żeby nie było wątpliwości. Hasło składa się z trzech dźwięków. Zaczynamy od pierwszego.
4: No, prosto tyle. Będzie dzisiaj.
5: Ale na razie, wiesz, bez podpowiedzi, na razie bez hasła, że tak powiem, dyscypliny, dziedziny. No to lecimy.
0: Czy hasło to metalowy zespół roku?
5: Bardzo dobrze! Wojtek, masz nagrodę.

0: pszczółki dwie pracują przy zgłoszeniach do kartonów. My zapraszamy do raportu Westerok. Ten za minutę, bo wcześniej jeszcze przejdziemy przez Melinę.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Ja w pewnej chwili pożałowałem tak popkulturowo, że to nie my wysłaliśmy scyzoryków, wiesz, do Nowego Jorku, bo ojciec chrzestny byłby z Błodzentyna, nie? A nie z Corleone albo z Nowej Słupi. I trochę mi było żal, że ta Sycylia jest taka legendarna, taka, wiesz, opowiedziana przez cały świat. Dostałem, wiesz, nóż składany. I na klindze było wygrawerowane, jest wygrawerowane Maciejowi Kieleckie, honor i dyskrecja. Czyli wiesz, zaznaczył...
3: Honor i dyskrecja, dobra.
2: Zaznaczył, że nie przekroczyłem linii.
4: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eski Rock. Raport. 7.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Drony nad Moskwą. Rosja zestrzeliła w nocy kilkadziesiąt bezzałogowców nad stolicą i obwodem leningradzkim. Według ukraińskich mediów w wyniku ataku na Petersburg wybuchł pożar w tamtejszym terminalu naftowym, a lotnisko pułkowo tymczasowo ograniczyło loty. Drony nad rosyjskimi miastami pojawiły się dzień po zmasowanym ataku Moskwy na Ukrainę.
6: To jest raport.
5: Specjalny samolot już w drodze do Polski. Z Chin wystartowała maszyna, na pokładzie której jest 24-letnia Klaudia Uciechowska. Polka 2 lata temu wyjechała do Pekinu na studia. 2 miesiące temu jej stan zaczął się dramatycznie pogarszać. Rodziców kobiety poinformowano, że ich córka ma zdiagnozowane zapalenie mózgu i zapalenie oskrzeli, do których doprowadził pierwotniak, guz na jajniku. Klaudia przebywała na oddziale intensywnej terapii. Rząd wysłał po nią kilka dni temu specjalny samolot, dzięki któremu zostanie sprowadzona do Polski i trafi pod opiekę lekarzy. I jeszcze Gorzów. Policja szuka sprawcy ataku na salon fryzjerski przy ulicy Mieszka I. Wczoraj po godzinie 17 wszedł do salonu i rozlał w nim nieznaną substancję. To prawdopodobnie preparat do odstraszenia dzikich zwierząt. Musiała interweniować straż. To już drugi atak na salon w tym roku. Pierwszy, bardzo podobny, miał miejsce w styczniu.
6: SK Rock Sport.
5: Maja Chwalińska zagra dziś o kolejny historyczny wynik. Polska tenisistka już sprawiła ogromną sensację podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Dotarła do ćwierćfinału, w którym zagra z Anną Kalińską.
7: Na pewno trzeba uczciwie powiedzieć, że to Anna Kalińska będzie faworytką tego starcia, ale po tym, co już Maja pokazała w tym roku w Paryżu, no to kogo ona ma się tutaj obawiać? No ona po prostu wychodzi i gra swoje. No.
5: Ocenia redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer, a początek meczu Chwalińskiej z Kalińską o 11. Legia Warszawa wzmacnia atak. Wojskowi podpisali kontrakt z Łukaszem Zjawińskim. Napastnik ostatnie 2 sezony spędził w barwach lokalnego rywala, czyli w Polonii, w której błyszczał w pierwszej lidze. 24-latek wraca na Łazienkowską, bo karierę zaczynał w Akademii Legii.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w Eski Rock.

0: dobre propozycje. No? Za kreatywność doceniamy, wielkie brawa. Dorzucamy drugi dźwięk i może państwu się trochę bardziej rozjaśni.
1: Ja mogę powiedzieć, że jestem wysoki.
2: No to po kolei.
1: Ja mogę powiedzieć, że jestem wysoki.
3: O, teraz też pójdzie.
0: Kurde, teraz to no? Trudne.
2: A wcześniej było łatwe. Messenger Eskirok do waszej dyspozycji. Czekamy.
4: Eskirok. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Eskirok.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 Eskirok.
5: W Eskirok.
4: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Eskirok.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: Reklama.

0: Warszawie, prosiła, że jak będzie dzwonić, żebym z nią szczery, co robię. Zadzwoniła któregoś wieczoru, to powiedziałem szczerze, że piję sobie winko ze znajomymi, tule piersi Magdy, jest piękny zachód słońca, co jest bardzo sympatycznie. Byłem szczery, ale niestety tak się skończył ten związek.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Złotousta Roxana z hotelu Paradise kontra polskie przysłowie. Baba z wozu, a Roxana na to koń pod wozem. A powinno być baba z wozu, darowanemu koniowi nie zagląda w zęby. No, proste. To prawda.
2: Okej, dobra, naprawdę. U mnie z kolei Dolph Lundgren sfotografowany na mieście z młodszą o blisko 40 lat żoną. Po lunchu odjechali Ferrari 68-latka. Ferrari 68-latka, ja na przykład nie znam takiego modelu.
3: Katie Price i jej monstrualne piersi zameldowały się na lotnisku. Celebrytka ruszyła do Dubaju odwiedzić męża po wyjściu z aresztu. No i teraz pytanie, czy te piersi mają osobne bilety, czy lecą jako bagaż podręczny, czy co?
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Reklama. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Od dziś obowiązkowe kaski dla osób poniżej 16 roku życia. Kontrowersyjne przepisy z prezydenckim nie. Za chwilę szczegóły w raporcie Rada Polityki Pieniężnej i stopy procentowe bez zmian.
2: Eska Rock. Raport.
1: 8:01, Anna Kruszyńska, zapraszam. To ma zatrzymać plagę tragicznych wypadków. Od dzisiaj młodzi do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, ale przede wszystkim hulajnogą elektryczną. Eksperci podkreślają, że to bardzo potrzebne przepisy, bo to właśnie urazy głowy są największym zagrożeniem w trakcie jazdy. Szczegóły zna Michał Rawa.
3: Jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gołecka, liczba wypadków z udziałem młodych, zwłaszcza jeżdżących e-hulajnogami, gwałtownie wzrosła.
4: Ta liczba wypadków na hulajnogach wzrosła w porównaniu również w 2024 roku o ponad połowę.
3: Medycy podkreślają, że aż 1/3 wypadków na hulajnogach elektrycznych kończy się urazem głowy.
5: Czyli dzięki temu będziemy mieli mniej ofiar, ale także mniej osób poszkodowanych.
3: Mówi ratownik medyczny Jarosław Kalenik. A co o nowych przepisach mówią najmłodsi?
6: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć.
7: Ja tylko na skateparku zakładam.
8: Ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
3: Jeśli motywacją do noszenia kasku nie będzie bezpieczeństwo, to może przynajmniej finanse rodziców, bo za brak kasku swoich pociech zapłacą 100 zł mandatu.
1: W Polsce w ubiegłym roku doszło do 1158 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Przypomnijmy, uchwalone w marcu przepisy wprowadziły zakaz jazdy e-hulajnogami dla dzieci poniżej 13 roku życia.
2: To jest raport.
1: Kontrowersyjne przepisy z prezydenckim nie. Karol Nawrocki zawetował ustawę o objęciu systemem SENT przewozu betonu. Tego domagała się branża oburzona wprowadzeniem państwowego monitoringu transportów. Prezydent tłumaczy, że takie rozwiązanie mogły doprowadzić do upadku przedsiębiorców.
9: Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek wielu z nich. Państwo nie może traktować każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego przestępcy.
1: Tłumaczy prezydent. To jedyne weto z pakietu, który trafił na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał 5 ustaw, m.in. tę pozwalającą strzelać gumowymi kulkami do niedźwiedzi i żubrów. Teraz dobre wiadomości dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Referencyjna nadal wynosi 3,75%. Dla analityków nie było to zaskoczeniem.
10: Dlatego, że niedawne dane na temat inflacji były zaskakująco dobre. Inflacja na poziomie 3,1% jest niższa niż zakładano, więc to powoduje automatycznie, że ta decyzja o utrzymaniu stóp procentowych wydaje się w tej sytuacji odpowiednia.
1: Komentuje Jarosław Sadowski, dyrektor analizy Rankomat.pl. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz, na początku marca, o 25 setnych punktu procentowego.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Długi weekend pod drzewami. Coraz więcej osób wybiera taki nocleg, korzystając ze stref wyznaczonych przez Lasy Państwowe. Jakie zasady obowiązują podczas takiego wyjazdu i noclegu w hamaku lub namiocie, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
11: Jeżeli grupa jest większa niż 9 osób i nocleg jest dłuższy niż 2 doby, to należałoby poinformować o tym miejscowe nadleśnictwo. Jeżeli to jest krótki wypad w małej grupie, nie musimy nawet tego nigdzie zgłaszać.
1: To świetna propozycja dla wszystkich miłośników obcowania z przyrodą, ocenia bloger z kanału Szalone Walizki Jarosław Kowalski.
12: Po to, żeby prowadzić nocne obserwacje, czy też po to, żeby móc przeczekać do wschodu słońca i móc ten piękny wschód słońca fotografować.
1: Lasy Państwowe udostępniają blisko 650 hektarów terenów w ponad 400 nadleśnictwach w całej Polsce dla wszystkich, którzy chcą poczuć klimat biwakowania na dziko.
13: Pogoda.
14: No, panowie, ja was widzę z tymi niedźwiedziami na dziko w weekend długi.
15: Z niedźwiedziami? Na dzika to możemy sobie skoczyć z kąciem, bo... i sobie go spałaszować. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, bo to jest ważne w kontekście tego, żeby pójść sobie do lasu na nocowankę, czy to z dziętarą, czy to z kądziem, czy z winiawą, czy z kimkolwiek Wam się uda, no to dzisiaj na termometrach maksymalnie do stopni 18, tak będzie na zachodzie naszego kraju, tam też możliwe opady deszczu, a nawet burze. W centralnej i wschodniej Polsce 25 kresek powyżej zera, to jest maks, który osiągniemy, no i po południu mają nam towarzyszyć silniejsze podmuchy wiatru.
16: Drodzy Państwo, z ciekawostek, Telewizja Polska dokładnie 3 czerwca wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10. Czy wiecie Państwo, w którym to było roku?
14: No.
16: Zapytajmy może autora tego programu. Który to był rok?
17: Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam.
7: 94.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
17: Eskarok. 6 na 9.
18: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
17: Od 6 do 9
18: w Eskarok.
19: Ja w sumie mam taki apel do szefa, że dzisiaj jest dzień dobrej oceny.
15: Tak, więc dobrze oceniamy jego pracę.
16: Ale liczymy na rewanż.
19: Zdecydowanie tak. Aniu, co u ciebie?
1: Dziś Światowy Dzień Roweru, więc wybierzemy się na wycieczkę do Puszczy Kozienickiej.
19: No widzisz, na nocowankę, na rowerze, kądzie wszystko się zgadza.
15: No ale Ania to ma dobre propozycje, takie naturalne.
16: Tak, tak, tak. Na weekend długi, dobre.
19: A wy od razu, że na dzika.

0: A my dzisiaj w dzień Savoir Vivre pytamy was o największe faux pas. W zeszłym roku pamiętam na jednym z festiwali moja serdeczna przyjaciółka miała taką długą, bardzo zwiewną i obszerną sukienkę i ktoś do niej podszedł i powiedział: ojej, dzień dobry, który miesiąc, kiedy termin? No i zrobiło się dosyć niezręcznie i nieprzyjaźnie, wszystkim się zrobiło niemiło, no i takie czasami faux pas człowiek popełnia.
1: No i wtedy trzeba odpowiedzieć, sprawdzasz kalendarz, maj. 15.
2: Drodzy państwo, ja też miałem nie opowiadać, bo mi wstyd, ale opowiem, żeby nie było, bo też mam to, leży mi to na sumieniu. Mam córkę, do której mówię Klusko. Od zawsze. Nie z powodu jej tuszy, tylko po prostu Klusko. No i kiedyś wychodziliśmy z centrum handlowego, czyli mieliśmy przy wyjściu przez drzwi pierwszeństwo, ale ja jestem zawsze bardziej poprawny niż cała reszta poprawnych osób i naprzeciwko wchodziła pani. Pani, która była taka delikatnie przy tuszy. I chciałem zwrócić mojemu dziecku, że pierwszeństwo ma ta pani, mimo że mieliśmy my to pierwszeństwo.
0: Boże.
2: I mówię: Klusko, kto tutaj ma pierwszeństwo?
1: No i klaps.
0: Ale dostałeś w pysk, czy nie?
2: Szybko uciekłem.
1: O Boże. Proszę państwa, są też zasady Savoir Vivre, które obowiązują w różnych sytuacjach, prawda? Bo w różnych sytuacjach się znajdujemy i kiedyś kabaret Hrabi opisywał sytuację, która, że tak powiem, często wymyka nam się spod kontroli, a nie powinna.
3: Zasada pierwsza. Nie pijemy z gwinta, a profesor Miodek i ja nie pijemy z gwintu. Nie mieszamy, bardzo dobrze. Trzecia zasada, drodzy państwo. Wina nie pijemy duszkiem. Wino sączymy. Wódkę duszkiem tak.
4: 6 na 9. SCO. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: A łychę dla Aśki pytam.
0: A potem człowiek znajduje się w gwiazdach, jak zresztą The Rolling Stones in the Stars.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
3: Kartony.
2: Eski rok.
4: Dzisiaj razem z Państwem głowimy się nad tym, co wymyślił Kondziu, co autor miał na myśli. Wiemy już, jak brzmią dwa dźwięki, nie wiemy tylko, co one oznaczają.
5: No dajesz klusko.
6: Ja mogę powiedzieć, że jestem wysoki.
7: Byłby trzeci, ale jak się okazuje, nie był potrzebny, z tym, że najpierw te odpowiedzi złe.
8: Kaczka dziwaczka.
9: Lecę na same dno.
10: Odgaduję hasło kartonów. Opadanie małego.
11: Hasło w kartonach to upaść nisko.
12: Spieprzaj dziadu.
4: Jak zawsze byliście Państwo doskonali. Chyba w ogóle powinniśmy przyznawać najlepszą nagrodę za najlepsze hasło nietrafione, prawda?
5: Ja bardzo przepraszam, ale opadanie małego uważam, że powinniśmy czymś nagrodzić.
7: Ja też tak uważam. Mhm. Ja
5: chociaż
7: też tak uważam.
5: Na opadanie małego na przykład uważam, że świetne będą okulary. Wiesz, wtedy ci... Jakby,
4: ale na słuchacza, na, czy nie, na mamy?
5: Na wstyd.
7: Czekaj.
5: Wiesz, tak ci trochę głupio, zakładasz okulary i udajesz, że to nie,
7: na opadanie
5: nie
7: małego
5: opadania.
7: Są inne specyfiki. Hello.
4: Proszę Państwa, do rozwiązania.
7: Proszę bardzo.
13: Hasło to spaść z wysokiego konia?
7: Jak najbardziej spaść z wysokiego konia, dokładnie.
4: No. Miało być z wysokiego kącia, tak się omawialiśmy.
7: Przepraszam cię najmocniej, no to sprawdźmy może po kolei, żebyśmy mieli naprawdę jasność.
6: Ja mogę powiedzieć, że jestem wysoki.
7: Koń mi ustaje! No jednak zdecydowanie konia nie kądził.
2: Eski Rock.
4: Zestaw nagród do pani leci pocztą polską.
2: Reklama.
14: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
14: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
14: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
15: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.

0: Dziś rozmawiamy o największym faux pas, jakie popełniliście. Ja kiedyś w szkole, na szkolnym korytarzu, pomyliłem imię koleżanki. Nazywała się Marlena, powiedziałem zupełnie co innego, przez miesiąc się do mnie nie odzywała. To tak na marginesie, a przed państwem Ania Poklękowska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Zamieszki i burzliwa dyskusja w Wielkiej Brytanii to po śmierci Henry'ego Nowaka, Brytyjczyka polskiego pochodzenia. Głos zabrał m.in. premier Starmer. 18-latek został śmiertelnie dźgnięty nożem w grudniu ubiegłego roku, a do tematu wrócimy o 9. Od września ma obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Ustawę w tej sprawie przyjął rząd. Szacuje się, że problem uzależnienia od telefonów może dotyczyć 60% nastolatków.
3: Kiedyś telefon to było narzędzie, a dzisiaj telefon komórkowy stał się narządem, czyli bez coś takiego jak bez serca, wątroby nie można żyć, tak bez telefonu nie można żyć.
2: Mówił Marian Łakomski, terapeuta uzależnień z Radomia.
1: To jest raport.
2: Nagminnie otwierane są bramki awaryjne na autostradach, alarmują służby. Grozi to poważnymi wypadkami na drodze.
4: Na taką trasę mogą wyjść dzikie zwierzęta i może dojść nawet do karambolu, rozbicia kilkunastu, kilkudziesięciu samochodów.
2: Mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A z bramek alarmowych nie mogą korzystać osoby postronne.
1: SK Rock Sport.
2: Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. Na PGE Narodowym kolejny towarzyski mecz polskich piłkarzy. Na zwycięstwo i lepszą grę liczy pomocnik kadry Nikola Zalewski.
5: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. I musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
2: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45. Kluczowy mecz przed naszymi piłkarkami w piątek na bursztynowym stadionie w Gdańsku. Reprezentacja Polski Kobiet rozegra kolejne spotkanie w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Rywalkami podopiecznych selekcjonerki Niny Patalon będą Francuzki.
6: Co prawda szans na bezpośredni awans na mundial nasza reprezentacja już nie ma. To jednak piątkowe spotkanie z Francją i tak trzeba potraktować, myślę, że w kategorii meczu o wszystko, bo w dalszym ciągu walczymy o rozstawienie, o to, żeby losowanie w barażach było dla nas łaskawe i żeby trafić na zdecydowanie łatwiejszy zespół.
2: Mówi Weronika Morzejko, ekspert kobiecej piłki nożnej, a pierwszy gwizdek w piątek o godzinie 18.
7: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski,

0: rozmawiamy dzisiaj o FOPA, waszych FOPA w dzień savoir vivre. Ja sobie przypomniałam, że genialnym mistrzem od FOPA zawsze był mój tata, który na przykład jak dostawał krawat pod choinkę, to zawsze brał ten krawat w dwa palce i na głos mówił: ja nie wiem, słuchajcie, czy da się w tym chodzić?
1: To prawda, jak na męski zwis przystało, różnie bywa. Proszę Państwa, też myślę, że cała gama FOPA wysypała się w momencie, kiedy powszechna stała się praca zdalna, prawda? Na kamerkach te wszystkie rozmowy, dzieci tak. Połączące się w tle, rodzice, ta mama, która próbuje te dzieci wyrwać z pokoju, one nie chcą wyjść i na odwrót oczywiście.
0: Człowiek wstaje, nagle się okazuje, że tu ma w ogóle koszulę, krawat, a tak naprawdę pod spodem bokserki, tak, bardzo to było śmieszne.
2: No Państwo, największe wpadki też pytamy.
3: Cześć, moja córka mając jakieś 4, może 5 lat, jadła sobie rosołek u babci. A że babcia generalnie...

0: nami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.

0: moje WPA to, jak do nauczycielki od polskiego, pani Kobierackiej, powiedziałam pani Kobranocka.
1: Świetne!
2: I nikomu nie wolno się z tego śledzić.
3: Dokładnie! I tu powinniśmy skończyć, gdyby nie to, że jest jeszcze jeden temat przewodni naszego dzisiejszego programu, czyli Aśki Botwinka.
1: A, bo słuchajcie, bo ja teraz bardzo szybko się zbieram, pędzę na bazarek. Na bazarku muszę kupić dużo botwinki. Wykupiłam kabinówkę tylko po to, żeby te botwinki tam wtryndolić i lecę do Edynburga zrobić dziecku chłodnik.
3: A co państwo na to?
4: Nic nie zrobią jej pogranicznicy polscy, ale tam pogranicznicy mogą się zdziwić, ponieważ botwinkę nie znają takiej botwinki, a botwinka przypomina taką roślinę, kat się nazywa. Roślina, która zawiera, znaczy jest po prostu, że tak powiem, narkotyczna. Nie wiemy, co się wydarzy, bo jeżeli byłaby wytypowana do kontroli przez tamtejsze służby, no nie wiadomo, może, często lata.
3: Czyli pan chce powiedzieć, że jest nadzieja.
5: Tak, to jest jedna rzecz, też tak panu powiedziałem. Druga Dzięki. Rzecz, że ja już się domyślam, co w takim razie Asia przywiezie z powrotem, skoro to wygląda podobnie.
3: Okej, okay, rozumiem.
1: Nikt się nie kapnie, wszyscy będą myśleli, że to botwina.
6: 6 na 9.

0: No, chłopcy i dziewczęta. Tak, pora na nas. Coś zbiłaś?
1: Nie, wrzuciłam teraz sobie tutaj, o proszę, tak zrobię. Idę teraz zanieść to do kuchni, a następnie udaję się porzeczoną już botwinką.
2: Ja tylko Państwu przypomnę, dzisiaj Światowy Dzień Roweru, można celebrować. Dzień dobrej oceny, zachęcamy do tego, żeby zawsze celebrować. No i dzień savoir vivre. Pytaliśmy o to, jakie było Wasze największe faux pas i tak przez cały poranek mi chodziło po głowie, czy przypadkiem to nie jest faux pas pytać innych, jakie popełnili faux pas.
3: A nie, uważam, że absolutnie można, wolno.
1: To w porządku.
3: Ja
1: też uważam.
2: Okay. To dziękuję.
1: Tak.
4: Proszę się odsunąć, wychodzimy.
5: To było 6 na 9 w SC Rock.
4: Prosisz takiego, żeby się odsunął? On złośliwie siedzi. Ja nie wiem, naprawdę.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
7: Czerwiec.
6: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
7: Lipiec.
6: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
7: Sierpień.
6: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
7: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
6: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
8: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
9: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
10: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
11: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
12: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
13: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
6: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
14: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: Reklama.

0: W Wielkiej Brytanii zamieszki i burzliwa dyskusja po śmierci Polaka. Od dziś trudniej zredagować punkty karne. Za chwilę szczegóły. Dziś Światowy Dzień Roweru. W raporcie wyprawa do Puszczy Kozienickiej.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zamieszki i burzliwa dyskusja w Wielkiej Brytanii po śmierci Henry'ego Nowaka, Brytyjczyka polskiego pochodzenia. 18-latek został śmiertelnie zaatakowany nożem w grudniu ubiegłego roku w Southampton. Sprawa wróciła po publikacji nagrania z policyjnej interwencji. Widać na nim, jak nastolatek, mimo powtarzania policjantom, że nie może oddychać, jest skuwany kajdankami. Funkcjonariusze uwierzyli w fałszywe twierdzenia zabójcy Nowaka, Vikruma Digwy, który mówił, że padł ofiarą ataku na tle rasistowskim. Do takich zamieszek doszło wieczorem w Southampton. Zareagował m.in. premier Wielkiej Brytanii. Starmer przyznał, że oglądając nagranie z interwencji służb, czuł się wstrząśnięty i zapowiedział wyjaśnienie działań policji. Jako ojciec 17-latka robiło mi się niedobrze, gdy oglądałem nagranie. Absolutnie słuszne jest, że nie należało biuro do spraw postępowania policji się tym zajmuje. Są poważne kwestie, że wymagają omówienia. Niemniej ważne jest to, jak oskarżenia o rasizm wpływają na proces decyzyjny w tej sprawie. Sprawca został skazany na dożywocie. Rodzina Henry'ego Nowaka domaga się odpowiedzialności funkcjonariuszy uczestniczących w interwencji. Troje z nich wciąż pracuje w policji.
1: To jest raport.
0: Od dziś trudniej zredagować punkty karne. Części z nich, dotyczących najpoważniejszych wykroczeń, nie uda się usunąć z konta, idąc na specjalny kurs. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie sytuacje znalazły się w tym katalogu?
2: Punktów karnych nie będzie można zredukować m.in. za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu czy driftowanie.
3: To jest taki katalog, w którym mieści się piractwo drogowe, niebezpieczne sytuacje, przekraczanie prędkości.
2: Mówi mi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęzka. Za te wykroczenia taryfikator przewiduje też najwyższą liczbę punktów, nawet 15.
4: Jeździcie z głową i z rozsądkiem, bo łatwo jest stracić prawo jazdy, a bardzo trudno jest je odzyskać.
2: Apeluje Marcin Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych. Punkty karne za najcięższe przewinienia będą znikać, tak jak do tej pory, po roku od opłacenia mandatu.
0: A przypomnijmy, że limity to 24 punkty i 20 dla świeżo upieczonego kierowcy.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Dziś Światowy Dzień Roweru, z tej okazji proponujemy wyprawę do Puszczy Kozienickiej. Opisy 10 tras wokół Radomia znajdują się na stronie Bractwa Rowerowego, mówi Sebastian Pawłowski, kanclerz stowarzyszenia.
5: Tak naprawdę te wycieczki opisane na naszej stronie to nie są długie wycieczki, to jest około do 60 km, więc tak naprawdę na spokojną jazdę to jest powiedzmy 2, 3, 4 godziny. Oczywiście z postojami, żeby można było coś zobaczyć, coś zwiedzić. Rower przede wszystkim odstresowuje. Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody. Możemy podziwiać rozkwit właśnie wiosny.
0: A jeszcze więcej informacji na stronie Radomskiego Bractwa Rowerowego.
6: Pogoda.
0: Na północnym wschodzie dziś bez opadów, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Temperatura od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 17 na południowym zachodzie, do maksymalnie 25 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej dziś na południu, tam 27 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 996 hektopaskali.
6: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewi.

0: ten weekend będę oglądać małe Lady Metal na Mystic Festiwalu i będę Państwu stamtąd donosił, jak wygląda najprzyjemniejsza metalowa impreza w naszym kraju. Ale zanim to nastąpi, jeszcze posiedzę tutaj w radiu do 12. Kultowe historie, pan Jero serdecznie zaprasza. Dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zanim będę słuchać metalu, najpierw trochę nieco lżejszego rocka. Evolution in Nothing But Thieves.

0: Ależ to było dobre granie w latach 90. Bardzo to lubiłem. Do dzisiaj mam dużą sympatię do nagrań zespołu Ira. A teraz będzie historia, która mogłaby być historią romantyczną.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Jakby to brzmiało, 32 lata od ślubu z dziewczyną, którą znasz od momentu, gdy wchodzisz w wiek pełnoletni, prawda? Beth Liebling, tak nazywała się pani, która właśnie te 32 lata temu stanęła na ślubnym kobiercu z niejakim Eddiem Vederem. Państwo poznali się w pracy, choć nie do końca w jednym, bo oni pracowali obok siebie. Eddie był kelnerem w Chicago, a Beth także kelnerką, ale w knajpie dosłownie obok. I tak im się dobrze gadało, że te 32 lata temu wzięli ślub. Ciekawe, czy pomimo tego, że już od wielu lat nie są razem, to czy są na takim etapie znajomości, że nie wiem, jedno do drugiego zadzwoni i pośmieje się z dawnych, minionych czasów. Czy to jest w ogóle możliwe? Mają Państwo takie doświadczenia, że z byłą albo z byłym po latach można się pośmiać razem i powspominać? Proszę dać znać. Eddie Vedder, Hard Sun.

0: Piosenka, z którą wiąże się zarzut plagiatu wobec Johna Lennona, który został pozwany kiedyś za kradzież szeryfu gitarowego jednego z wersów utworu Chucka Berry'ego You Can't Catch Me. Ale chyba ta sprawa nie została rozwiązana przed śmiercią lidera zespołu The Beatles. Come Together, Wesce Rock. A za moment wielki nieobecny od 9 lat, Chris Cornell.
1: Autopromocja.
2: Witam Państwa. Z tej strony Krzysiek Sokołowski. Zapraszam serdecznie do słuchania mojej wyjątkowej, nastrojowej, muzycznej audycji autorskiej w radiu SK Rock. W każdą środę po 21:00 prezentuję muzykę zupełnie odmienną od tej, którą słyszycie Państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
1: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie. Autopromocja. Reklama.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
5: SK Rock Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Już dzisiaj w Krakowie odbędzie się wyczekiwana pierwsza od lat edycja Impact Festiwalu. Główną gwiazdą tegorocznej odsłony wydarzenia jest zespół Limp Bizkit. Okazuje się, że muzycy formacji już od kilku dni przebywają w Krakowie. Poinformował o tym za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych gitarzysta kapeli. A więcej szczegółów o tym, co porabiają muzycy w Krakowie, znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
7: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
8: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
9: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie SK Rock.

0: Corner. Esterok.
1: A teraz pojawią się artyści z Walii i to jest takie zawsze małe przekleństwo dla prowadzących różnego rodzaju programy radiowe z tymi walijskimi nazwami. Najdłuższa nazwa miejscowości na świecie, albo przynajmniej w Europie, na pewno jest Walii, na wybrzeżu położona tego pięknego zakątku wyspy o nazwie Brytania. No, w każdym razie są tam bardzo skomplikowane nazwy. Także ta, która oznacza miejsce przyjścia na świat Kellego Jonesa zespołu Stereophonics, w zasadzie moim zdaniem nie da się przeczytać. CWM, co to jest napisane? To nie jest chyba do końca istotne. Bardziej istotne jest to, że Kelly Jones, a więc człowiek, który gra na gitarze w zespole i śpiewa, ma dzisiaj urodziny. I to są urodziny numer 52.

0: Pink as the Night. Piosenka autorstwa Bruce'a Springsteena, którą zresztą sam Bruce wykonuje także na swoich koncertach. Sam słyszałem na własne uszy w zeszłym roku w czeskiej Pradze. Przepiękna piosenka. Za moment godzina 10:00, teraz będzie raport Eski Rock, a później pojawią się m.in. Depeche Mode.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Napięte relacje na linii Kijów-Warszawa i komentarz szefa ukraińskiej dyplomacji. Klaudia wraca do Polski po 15:00. Specjalny samolot wyląduje we Wrocławiu. W Paryżu magiczny tenis. Maja Chwalińska powalczy o półfinał French Open.
5: Eska Rock. Raport.
4: 10:00. Anna Kruszyńska zaprasza. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, mówi o relacjach z Polską szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha, ale jednocześnie dodaje, zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. To ociąg dalszy kryzysu w relacjach dwustronnych, wywołanego nadaniem jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Trwają międzyrządowe rozmowy w tej sprawie, a z najnowszymi informacjami nasz reporter Michał Rawa.
6: Tak jest, dzień dobry. Andrii Sibicha oświadczył, że zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat oba kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne i podkreślił, że jest to podejście, którego nie wolno podważać ani nakręcać spiral nienawiści. To głos z Kijowa. Warszawa odpowiada. Prezydent Zełenski popełnił błąd i mamy prawo do rozczarowania, mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski, który przekazał, że trwają zakulisowe rozmowy z Ukraińcami. W tym tygodniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem ma rozmawiać m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest raport.
4: Tragiczny wypadek na Kładzie. Nie żyje 30-latek. To w województwie warmińsko-mazurskim. W miejscowości Mazurowo mężczyzna kierujący Kładem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo.
7: Niestety mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Ustalono, że mężczyzna jechał w kasku. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.
4: Mówi Agata Kulikowska, nałęcz z ełckiej policji. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Ełku. Oddycha samodzielnie i wraca do Polski. Z Chin wystartował dziś specjalny samolot, na pokładzie którego jest 24-letnia Klaudia Uciechowska. Po 15:00 maszyna wyląduje na lotnisku we Wrocławiu. Z Klaudią jest jej mama, która przekazała najnowsze informacje o stanie dziewczyny.
8: Jak się czuje Klaudia? W zasadzie bez większych zmian. Jedynym plusem jest to, że Klaudia została odłączona od respiratora i oddycha samodzielnie.
4: Mówi Joanna Uciechowska. Na powrót Polki czeka już wojskowy szpital kliniczny z Wrocławia, gdzie 24-latka trafi dzisiejszego popołudnia. Polka 2 lata temu wyjechała do Pekinu na studia. 2 miesiące temu jej stan zaczął się dramatycznie pogarszać. Rodziców kobiety poinformowano, że ich córka ma zdiagnozowane zapalenie mózgu i zapalenie oskrzeli, do których doprowadził pierwotniak. Guz na jajniku.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: To największa niespodzianka tegorocznego turnieju French Open. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej, 24-letnia Maja Chwalińska już zaliczyła największy sukces w karierze i stoi przed kolejną szansą. Ogromnego wzruszenia nie kryje jej pierwszy trener Paweł Kałuża.
9: Cieszę się, że mogłem dołożyć małą cegiełkę do tego sukcesu kiedyś wcześniej. No, ogląda się ją przyjemnie, ona gra taki magiczny tenis, no i też dlatego podbija korty w Paryżu.
4: A dziś Maja Chwalińska zmierzy się z Anną Kalińską. Mecz Polki i Rosjanki o godzinie 11:00.
1: Eska Rock. biznes.
4: Orlen obniżył hurtowe ceny benzyny bezołowiowej Euro Super 95 o 4 zł, a benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 21 zł za metr sześcienny. Hurtowa cena oleju napędowego EcoDiesel nie uległa zmianie, wynika z danych opublikowanych przez koncern. W maju spadła zdolność kredytowa Polaków, na przykład singiel zarabiający około 6 tysięcy złotych netto może liczyć na kredyt o blisko 3% niższy niż w kwietniu, wynika z raportu rynekpierwotny.pl. Najbardziej, bo o 5% zmalała zdolność kredytowa rodzin z dzieckiem. UOKiK wszczął postępowanie w sprawie opinii na portalu nocowanie.pl. Platforma umożliwia rezerwację noclegu w Polsce lub za granicą. Osoby korzystające z portalu nie wiedziały, czy opinie o noclegach w tym serwisie wystawiali ci, którzy rzeczywiście przebywali w danym miejscu. Postępowanie może się zakończyć nałożeniem kary do 10% ubiegłorocznego obrotu. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3 zł 65 groszy, za euro 4 zł 24 grosze. Aktualny kurs franka to 4 zł 62 grosze, a funta 4 zł 90 groszy.
1: Pogoda.
4: IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Prognozuje się opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Bez opadów na północnym wschodzie temperatura od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 17 na południowym zachodzie do maksymalnie 25 stopni na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej dziś na południu, tam 27 stopni.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Zespół Kopernocka w tym roku pojawi się na Poland Rock Festival. Zagra na małej scenie tego najpiękniejszego festiwalu świata. Małej, ale jak to mówi prowadzący tej sceny, małej tylko z nazwy. No to pewnie do zobaczenia. Mam nadzieję, że usłyszę ten numer na żywo w tym roku. Właśnie na tym festiwalu. 13 minut po 10. Mam też nadzieję, że niebawem spotkam się w Polsce na koncercie z tym zespołem, który teraz zagra.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Są takie specjalne strony na Facebooku, które zbierają fanów zespołu YouTube i tam wyczytałem, że może jeszcze w czerwcu pojawi się pierwszy singiel z tej nowej płyty, która, no skoro będzie pierwszy singiel w czerwcu, powinna ukazać się jesienią. A skoro miałaby być nowa płyta zespołu YouTube, to by oznaczało, że w przyszłym roku będzie koncertowa trasa. A skoro od 2009 roku ich nie było w Polsce, to czas najwyższy znowu tu przyjechać. Tak od słowa do słowa doszliśmy do tego marzenia, żeby się z nimi tutaj spotkać. Byle nie na Narodowym w Warszawie. In Alive i YouTube.

0: hej i historię. A teraz będziemy w czasach naprawdę zamierzchłych. Ho, ho, w latach 60.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Jak pewnie Państwu wiadomo, pierwszym legendarnym singlem zespołu The Doors było nagranie Break On Through to The Other Side, które ukazywało się jako pierwsze, jeżeli chodzi o promocję ich debiutanckiego krążka The Doors. Sukcesu wielkiego nie zrobiło. Nie dostało się do pierwszej setki amerykańskiej listy przebojów Billboard. Ale sukces przyszedł szybko, bo już z drugą piosenką Light My Fire. Proszę sobie uwierzyć, że ona swoją premierę w roli singla miała dokładnie 59 lat temu.

0: Cryin' Aerosmith, Westrock. Zastanawiali się Państwo, ile artyści potrafią zarobić na jednej piosence? Zaraz dam przykład takiej naprawdę bardzo dochodowej piosenki i nawet ją za moment zagram.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Moje fuba to, jak to nauczycielki od polskiego, pani Kobierackiej, powiedziałam pani Kobranocka.
3: Świetne!
4: I nikomu nie wolno się z tego śmiać.
5: Dokładnie!
6: Mam córkę, do której mówię Klusko. Od zawsze. Nie z powodu jej tuszy, tylko po prostu Klusko. No i kiedyś wychodziliśmy z centrum handlowego i naprzeciwko wchodziła pani. Pani, która była taka delikatnie przy tuszy. Chciałem zwrócić mojemu dziecku, że pierwszeństwo ma ta pani, mimo że mieliśmy my to pierwszeństwo.
3: Boże.
6: I mówię, Klusko, kto tutaj ma pierwszeństwo?
4: No i klaps.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
9: Hi, this is Keith Richards.
10: My name is Gary Clark Jr.
11: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie SK.

Children of the Revolution, zespołu T-Rex. 3 czerwca, tyleże roku 83, na pierwszym miejscu listy singli w Wielkiej Brytanii znalazł się utwór Every Breath You Take, zespół The Police. Znalazł się i utrzymywał się na niej, na tym pierwszym miejscu przez 4 tygodnie. A chwilę później piosenka była też numerem 1 w USA i tam z tego pierwszego miejsca nie spadała dłużej, bo przez 8 tygodni. Piosenka o miłości, ale raczej nietypowej. Tekst utworu piosenkarz pisał w trakcie swojego rozwodu z Frances Tomalty, no i mówi o chorobliwej potrzebie kontroli osoby, którą się kocha, o uczuciu, które wynika z czystej zazdrości i obsesji na punkcie drugiej połówki. Te emocje towarzyszyły wokaliście przez cały rozwód, a ich muzyczna interpretacja, jak się okazuje, rozkochała świat i przyniosła trochę pieniędzy Stingowi. Trochę. I ile razy słucham tej piosenki, tyle razy wizualizuję sobie te 700 tysięcy dolarów, jakie Sting zarabia co roku, kasując te pieniądze tylko Stantiem za odtwarzanie tej piosenki w radiu czy telewizji.

0: Placebo i Shout. I będziemy zbliżać się do godziny 11, która już za moment. Co to oznacza? Raport oczywiście. Sprawdzamy, co dzieje się na świecie. Zrobi to pani Ania, która też rzuci okiem na prognozę pogody. Ten długi weekend nie wygląda zbyt ciekawie, jeśli chodzi o słońce. Raczej to niebo będzie pokryte czymś, co wolelibyśmy w długi weekend akurat mieć gdzieś daleko, czyli chmurami. Ale o szczegółach państwu opowie Ania za moment.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
3: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
2: Lepsza dyscyplina niż w SMS-ach.
4: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.
6: Dziś walka o półfinał French Open. Maja Chwalińska niebawem wyjdzie na kort. Podpalił mężczyznę na jachcie w raporcie Szczecin i zarzuty dla 41-latka. Ma być bezpieczniej. Od dziś obowiązkowe kaski dla osób poniżej 16 roku życia.
7: SK Rock. Raport.
6: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Oczy sportowej Polski zwrócone na Paryż. Maja Chwalińska niebawem wyjdzie na kort. Za kilkanaście minut początek ćwierćfinału French Open z udziałem naszej tenisistki. Polka już sprawiła wielką sensację na paryskich kortach, ale liczymy, że to nie koniec. Czekają nas wielkie emocje. Mecz Polki z Rosjanką Anną Kalińską będzie śledził nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
8: Tak jest, dzień dobry. Na papierze to Rosjanka. 22. rakieta świata jest faworytką tego meczu, ale jak podkreśla Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu, na korcie to może wyglądać zupełnie inaczej.
9: Wiadomo, że Rosjanka lubi taką grę płaską, jednostajną, siłowe, mocne uderzenia z głębi kortu i bardzo jestem ciekaw, co ona zrobi, jak będzie dostawała te topspinowe, mocno rotowane, wysokie piłki, które będą lądować pod samą końcową linią. Może po prostu zgłupieć.
8: Polka swoją grą zaskakiwała w Paryżu już takie tenisistki jak Qin Wenzhen czy Maria Sakkari. Trzymamy kciuki za kolejny wielki mecz Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa.
7: To jest rap.
6: Podpalił mężczyznę przebywającego na jachcie, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Do zdarzenia doszło tydzień temu przy jednym z nabrzeży na Odrze w Szczecinie. Według policji dwóch agresorów zaczęło grozić mężczyźnie przebywającemu na jachcie. Następnie 41-latek podpalił poszkodowanego. Ten, aby się ratować, wskoczył do wody.
10: Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów kierowania gruźb karalnych. Dodatkowo 41-letni mieszkaniec Szczecina usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa należący do katalogu tych najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
6: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Obaj mężczyźni przebywają w tymczasowym areszcie. Ucierpiał również jacht. Zapalił się górny pokład. Jeździsz na hulajnodze czy rowerze i nie masz 16 lat? Obowiązkowo załóż kask. Dziś weszły w życie nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo.
11: Głównym celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Warto jest zadbać o odpowiedni atestowany kask i nie tylko dlatego, aby uniknąć kar, ale przede wszystkim po to, aby skutecznie chronić dziecko podczas codziennych przejażdżek.
6: Mówi Małgorzata Stanisławska z Zielonogórskiej Policji. A jeśli dziecko nie będzie miało na głowie kasku, rodzice lub opiekunowie dostaną mandat w wysokości 100 zł.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Na koniec Leszno i bohater z kosiarką. Od 3 lat pan Grzegorz kosi trawę społecznie. Wszystko po to, by miasto było piękne. Jak mówi, to lepsze niż siłownia.
5: No jest ważne dla mnie, żeby miasto Leszno pięknie wyglądało kiedyś.
12: A dużo pan kosi?
5: Codziennie sobie poświęcam około 2 godzin. I to robię dla przyjemności, żeby na przykład trzymać kondycję, bo tu trzeba robić dużo kroków.
12: A co pana znajomi na temat tego, że jest pan takim kosiarzem leszczyńskim?
5: Że jest to po prostu bardzo pozytywna opinia. Kiedyś były czyny społeczne w latach PRL-u i to było bardzo dobre. Na końcu była kiełbaska, trzeba zrobić w Lesznie coś takiego, wielkie koszenie. Przecież każdy ma kosiarkę.
6: Z panem Grzegorzem rozmawiał Tomasz Szymlet.
1: Pogoda.
6: Dziś pochmurno nad częścią kraju, opady deszczu i burze. IMGW wydał alerty 1 stopnia dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Bez opadów na północnym wschodzie. Temperatura 23 stopnie w Poznaniu, stopień niżej w Opolu i Lublinie. Na termometrach w Warszawie 24 kreski, 25 stopni w Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, a 26 w Gdańsku i Koszalinie.
1: Eska Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Jimi Hendrix w ST Rock. No dobrze, czas Państwa znów zaprosić na koncert zespołu Kings of Leon, który odbędzie się w Atlas Arenie w Łodzi dokładnie 17 czerwca. Czyli to będzie środa, z tego co pamiętam. Zapraszam serdecznie na ten koncert i ofiaruję Państwu podwójne zaproszenia na występ czwórki dżentelmenów o tym samym nazwisku. W zespole jest trzech braci i kuzyn. I bardzo, ale to bardzo proszę, by ci, którzy chcieli zdobyć wejściówki na ten koncert, wysłali teraz głosówkę, w której będzie znajdować się imię tego, który w zespole jest kuzynem. Czyli nie interesuje mnie bracia, tylko kuzyn. Ciekawe, czy Państwo wiedzą. To jak grzecznie proszę o te głosówki wysyłane messengerem na profil Skirok, oczekując na zwycięzcę, by dać mu podwójną wejściówkę na Kings of Leon, a w międzyczasie zagram pewne trio z Wielkiej Brytanii.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nazywają się Muse.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Colin i Wherever You Will Go. To jest rok. Kaśka pisze: o matko, ja właśnie do urzędu, a tu taki konkurs. No i pisze odpowiedź, ale ja prosiłem o głosówki. Kaśka, może jeszcze po weekendzie będę miał dla Państwa takie podwójne wyjściówki na koncert Kings of Leon. Proszę się nie denerwować. Ale teraz czas na rozwiązanie naprawdę szybkiej akcji. Pytałem o imię tego, który w zespole nie jest bratem, tylko kuzynem.
1: Kuzyn ma na imię Matthew. To tak a propos biletów na Kings of Leon.
0: Znaczy pani...
1: Pozdrawiam.
0: A, dobrze. Pani Aniu, no niech pani nie ucieka jeszcze. Nie, żartuję, pani nagrała się. Przecież pani Aniu, gratuluję. Podwójna wyjściówka na koncert Kings of Leon jest pani. Proszę się jeszcze raz ze mną skontaktować i ustalimy wszystkie szczegóły tego, jak te wyjściówki pani ode mnie dostanie. Gratuluję, no. Naprawdę, są państwo świetni, jeżeli chodzi o wiedzę muzyczną. Muszę chyba robić trudniejsze konkursy.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: Wiecie, jak się dziś nagrywa płyty, prawda? Można nagrać wokale, instrumenty, cokolwiek w dowolnym miejscu na świecie, potem wysłać pyk mailem albo właśnie tym messengerem, wrzucić do chmury. Kiedyś było inaczej, no. 56 lat temu, 3 czerwca roku 1970, Ray Davies, lider zespołu The Kings, musiał przerwać turnę po Ameryce, przelecieć 5,5 tysiąca kilometrów do Londynu, tylko po to, by w studiu Morgana zmienić jedno słowo w nagranej 2 tygodnie wcześniej piosence Lola. Bez zmiany tekstu tej piosenki ta nie miała szans na prezentacji w BBC, co z kolei mogło wpłynąć na wyniki sprzedaży singla. A to był zespół, gdy zespół łaknął przeboju, jak to się mówi, jak kania dżdżu. Od czasu takiej piosenki, którą nagrali wcześniej, Waterloo Sunset, dziennikarze mierzyli kolejne kawałki, zarzucając im brak świeżości i powielanie pomysłów. No i teraz dochodzimy do clue. Jakie słowo musiał zmienić w tekście Ray Davies? Nie miało nic wspólnego z seksem, którego pełno w piosence. W końcu tytułowa Lola, państwo wiedzą pewnie, to transwestyta spotkany w jednym z podejrzanych klubów w Soho, gdzie serwują szampana smakującego jak Coca-Cola. I właśnie o Coca-Colę chodziło. BBC uznała, że wymienienie tej nazwy narusza przepisy o zakazie product placement w audycjach tej stacji. No i Davies musiał zamienić się więc na Cherry Coke, która w tamtym czasie jeszcze nie była nazwą własną produktu. No i piosenka mogła stać się hitem.

0: kiedy słucham tego nagrania po latach, dochodzę do wniosku, że to w sumie proste granie, ale jakie fajne, podnóżkę, przebojowe. Human i polski, Westrock. A za moment chyba mój ulubiony zespół, Faith No More.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.
3: Eska Rock. Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. No i stało się. Oto właśnie nastąpił moment, który możemy uznać za zwieńczenie od samego początku niezwykle głośno komentowanego koncertu Metallica w Polsce. Grupa właśnie udostępniła na swoim oficjalnym koncie w serwisie YouTube nagranie z występu w Chorzowie. Grupa postawiła na klasyk z kultowego czarnego albumu. Co to za kompozycja? Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
3: Eskarok Radar.
5: Alright, this is Kirk from Metallica.
6: Hello, I'm David Gilmour.
7: Hello, I'm Richard Wright.
8: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
9: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Ashes to Ashes. Chyba mojego ulubionego jednak cały czas zespołu Faith No More. Mówię chyba, bo tych lubianych przeze mnie kapel jest trochę, a nawet trochę dużo. No dobrze, teraz będzie kapela, której koledzy albo pobratymcy będą przez 4 dni łoić ostrą muzykę na Mystic Festival w Gdańsku, więc i dla nich musiało się znaleźć dzisiaj miejsce. Powodem oczywiście urodziny jednego z dżentelmenów, którzy tworzą ten zespół. Teraz zadam jeszcze pytanie dotyczące tego, czym kierują się ludzie, którzy zaczynają grać muzykę. Chęcią bycia popularnym, rozpoznawalnym, a czasem na przykład tym, by mieć po prostu kasę, jak nasz bohater. A dokładnie kasę na alkohol i dziewczyny. Kerry King wyznał to w jednym z wywiadów. W życiu nie zakładałem, że utrzymamy się na rynku ponad 30 lat. Mieliśmy szczęście. Nasza pierwsza płyta wyszła, kiedy byliśmy jeszcze nastolatkami. Ja i Jeff mieliśmy wtedy może po 19 lat. W tamtym czasie zabraliśmy się za muzykę, żeby mieć na piwo i laski. A potem ktoś nas odkrył i nasza kariera potoczyła się już z górki. Kerry King, legenda metalu, ma dziś 62 urodziny. To teraz pan Kerry King z kolegami, czyli zespołem Slayer w piosence Seasons in the Abyss.

0: With or Without You zespołu U2. No, to już za moment 12. To pan Jaro mówi do usłyszenia. A ponieważ z częścią z państwa się nie usłyszę w czasie długiego weekendu, no to życzę, by te 4 dni, jeśli ktoś oczywiście ma wolne, były czasem fantastycznego odpoczywania. Nam, ludziom w tym podobnym, mam wrażenie, wieku, chyba na odpoczynku i zdrowiu zależy najbardziej. No to niech się państwu darzy. To do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Zientarska.
2: Jetour G700B jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Zientarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Playlista osobista.
8: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w ESC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
9: Polka walczy z Rosjanką o półfinał Rolanda Garrosa. Szczegóły za chwilę od naszego reportera. Służby ratunkowe szukają mężczyzny, który wczoraj wieczorem skoczył z zapory do jeziora Solińskiego w Bieszczadach. Od dziś obowiązkowe są już kaski dla młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg.
10: SK Rock. Raport.
9: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. To jak na razie wielki mecz Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Polka walczy z Rosjanką Anną Kalińską w ćwierćfinale French Open i mamy dobre informacje. Maja wygrała pierwszego seta, ale mecz jest dość zacięty. To spotkanie śledzi dla was nasz reporter Michał Rawa.
11: Tak jest. Anna Kalińska na razie nie potrafi odnaleźć się na korcie, choć Maja Chwalińska gra tenisa, do którego przyzwyczaiła nas już na kortach Rolanda Garrosa. Nieprzyjemny top spin, slice i świetna technika. To pokazuje nasza zawodniczka od początku meczu. Rosjanka popełnia wiele błędów, często posyła piłki na aut i oby tak ten pojedynek wyglądał do końca.
10: To jest raport.
9: Akcja nadal nie przyniosła efektu. Służby ratunkowe szukają mężczyzny, który wczoraj wieczorem skoczył z zapory do jeziora Solińskiego w Bieszczadach. Dramat rozegrał się wieczorem. W nocy trwały intensywne działania strażaków, ale nie przyniosły one efektu, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
12: Do zadań strażaków nurków oraz operatorów sonaru należało szczegółowe zmapowanie i przeszukanie dna zbiornika w rejonie zdarzenia. Mimo intensywnego przeszukania akwenu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sonarowego, osoby poszkodowanej nie udało się zlokalizować. Działania strażaków w tej fazie zostały zakończone.
9: Na miejscu pracuje policja, poszukiwania cały czas kontynuuje bieszczadzki WOPR. Jeszcze dziś dno jeziora ma być przeczesywane za pomocą podwodnego drona.
10: Słuchacie raportu w ESC Rock.
9: Ważne zmiany w przepisach drogowych. Od dziś obowiązkowe są już kaski dla młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Kończy się też taryfa ulgowa dla piratów drogowych. Nie będzie już kasowania punktów karnych za poważne wykroczenia na drogach.
1: ESC Rock Biznes.
9: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli OECD, obniżyła w swoim dzisiejszym raporcie prognozę tegorocznego wzrostu gospodarczego na świecie z powodu skoku cen energii i nawozów na skutek wojny na Bliskim Wschodzie. W Polsce wzrost PKB ma wynieść równe 3%. Jak stworzyć poczucie bezpieczeństwa dla podmiotów rynku finansowego i konsumentów? Zastanawiali się uczestnicy Okrągłego Stołu do spraw ryzyk prawnych rynku finansowego, który odbył się podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Biorący udział w spotkaniu eksperci zgodzili się, że polski system finansowy stoi przed wyzwaniami związanymi z zapewnieniem stabilności i przewidywalności. Pepco Group podpisała przedwstępną umowę dotyczącą sprzedaży 100% udziałów w spółce Deals Polska na rzecz inwestora z europejskiego sektora handlowego. Wartość transakcji ustalono symbolicznie na 1 złotówkę, przekazała spółka w komunikacie.
1: Pogoda.
9: W ciągu dnia w wielu regionach przelotne opady deszczu, niewykluczone jest także pojawienie się burz. Dość pogodnie będzie jedynie na północnym wschodzie oraz częściowo w centralnej Polsce. Termometry pokażą od 20 stopni w Wielkopolsce do 26 w Łódzkim i na Mazowszu.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Prawda, że tak przyjemnie pobujać w to wczesne środowe popołudnie razem z T-Love. To był Vogue. Tak zatytułowany był utwór z płyty Prymityw, która, przypomnę, ukazała się w 1994 roku. I to jest ten najbardziej znany utwór z tracklist tego właśnie albumu zespołu T-Love. Jest 13 minut po 12. Dzień dobry, mówi Michał Cieślik. To jest środa, 3 czerwca, a my tutaj razem będziemy do godziny 15, więc zapraszam bardzo serdecznie. Oczywiście dużo, dużo ciekawego grania. W tej godzinie między innymi Metallica, pojawi się także zespół The Verve. No i tego popołudnia także będę miał dla Państwa bilety na koncert Kings of Leon. To jest nasz patronacki koncert w Łodzi, który odbędzie się 17 czerwca, czyli za dokładnie 2 tygodnie w Łódzkiej Atlas Arenie. Takie właśnie dźwięki będą wybrzmiewać na żywo. No i ja chciałbym kogoś tam wysłać na ten koncert, a myślę, że chętnych, żeby tam się pojawić za 2 tygodnie, nie brakuje. Także proszę być na nasłuchu, proszę o czujność, będą bilety do przejęcia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I z dziką radością gram Państwu nowy kawałek Paula McCartneya z jego najnowszej płyty wydanej tuż przed weekendem, The Boys of Dungeon Lane. Come inside.

3 czerwca w kalendarzu. Dziś podobno dzień savoir vivre, czyli coś, z czym często na bakier byli panowie z Twisted Sister właśnie. Niesforne to dusze, trzeba przyznać, często nie przebierające w słowach, jak na przykład Dee Snider, wokalista, który podczas koncertu w Amarillo w Teksasie w 1984 roku został nawet aresztowany pod zarzutem nieprzyzwoitego zachowania. Policja otrzymała wtedy zgłoszenie od oburzonych rodziców dzieci, które poszły na ten koncert, no i oskarżyli muzyka o używanie wulgaryzmów na scenie i sprowadzanie młodzieży na złą drogę. W efekcie czego wokalista został właśnie aresztowany tuż po zejściu ze sceny. Muzyk zapłacił grzywnę i na tym się skończyło w tym przypadku. Twisted Sister i We're Not Gonna Take It to już za nami w SC Rock, a z tym savoir vivrem też niespecjalnie radzi sobie wokalista Green Day'a, Billy Joe Armstrong, którego nawet kiedyś wyprowadzono z samolotu za, i tu ciekawe, za zbyt obwisłe spodnie, które no ukazały, jakby to niektórzy powiedzieli, całą nagą prawdę. Billy Joe nie reagował na apele personelu pokładowego, więc musiały służby zareagować wtedy. Tak to jest z tymi rockmanami. Green Day przed nami.

0: nasza ulubiona sekcja smyczkowa, Bittersweet Symphony i The Verve już za nami West Rock. W przyszłym roku, jak dobrze liczę, to minie 30 lat od premiery tego właśnie utworu z tej właśnie płyty Urban Hymns zespół The Verve. 23 minuty do 13 nam pozostają. Gansi jeszcze w tej godzinie na pewno się zmieszczą, jeżeli ktoś ma ochotę na Hungest Ride Temple of the Dog. Ten utwór też z dziką radością zagram jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama. Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.
3: Hey, this is Billy Gibbons,
4: Dusty Hill,
5: and Frank Beard of ZZ Top.
6: I'm Alanis Morissette.
7: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam,
8: and you're listening to Eska Rock.

Nothing za nami, ten jak na razie najnowszy singiel Guns, on z pewnością też wybrzmi jutro i w sobotę podczas tego koncertu w Gliwicach. Guns N' Roses za nami. Teraz gramy Temple of the Dog, Hunger Strike.

0: was on fire, no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do.
1: Słuchacie Eski Rock.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: To były Róże Europy w Esterok i Jedwab, no i gościnnie Edyta Bartosiewicz w Chórkach, warto dodać. No a pani Edyta już na pierwszym planie ze swoim własnym utworem Sen, na pewno w tej drugiej godzinie naszego środowego spotkania, na którą bardzo gorąco państwa zapraszam. Wcześniej punktualnie o 13:00 najnowszy raport w Esterok.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C.
2: Reklama.
1: I magnezem.
3: Program Eski Rok na żywo. Rokowe playlisty.
4: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
4: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
5: Akcja ratunkowa wobec polskich alpinistów na Mont Blanc. Jednego z nich trafił piorun. Maja Chwalińska coraz bliżej półfinału French Open. Trwa zacięty pojedynek z Rosjanką. W raporcie też zarzuty dla dowódcy radomskiej 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownika Witolda B.
3: SK Rock. Raport.
5: 13:00, Michał Poklękowski, zapraszam. Dwaj polscy alpiniści zostali uratowani w nocy w masywie Mont Blanc przez ratowników z alpejskiego pogotowia górskiego oraz włoskiej gwardii finansowej, podała agencja ANSA. Jeden z nich został trafiony piorunem, w związku z czym obaj nie mogli kontynuować wspinaczki.
6: To jest raport.
5: Po morderczym pierwszym secie Maja Chwalińska coraz bliżej półfinału French Open, ale nie jest łatwo. Trwa drugi set w rywalizacji z Rosjanką Anną Kalińską. Polka wygrała pierwszego 7-6. To spotkanie śledzi wciąż nasz reporter Michał Rawa.
7: Zgadza się. Wyglądało na to, że Maja Chwalińska szybko wygra pierwszego seta. Prowadziła w nim już 5-1. Niestety Anna Kalińska odnalazła się na korcie i zaczęła odrabiać straty. Skończyło się na tiebreaku, w którym górą była Polka. Świetną grą na paryskich kortach Maja Chwalińska zyskała uznanie w całej Polsce. Jej grę śledzą szczególnie młodzi adepci tenisa, m.in. w klubie BKT Advantage z Bielska-Białej.
8: Jesteśmy i dzieciaki, i rodzice dzieciaków, które tutaj trenują w klubie. Jesteśmy bardzo podekscytowani, trzymamy kciuki.
9: Na pewno jest wzorcem, bardzo dużym wzorcem dla młodych. Mocno kibicujemy!
7: I liczymy, że piękny sen naszej tenisistki w Paryżu będzie trwał.
5: Po zakończeniu meczu Polki z Rosjanką na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. To właśnie ze zwycięszczynią tego pojedynku w półfinale zagra Chwalińska albo Kalińska. Śledczy twierdzą, że wyłudzał nienależne mu świadczenia. Są zarzuty dla dowódcy radomskiej 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownika Witolda B. Chodzi o pieniądze z tytułu przejazdów, rozłąk i zakwaterowania. Szkody miały ponosić jednostki w Radomiu oraz Zgierzu, a także Agencja Mienia Wojskowego.
10: Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator zarzuca prócz oszustw osiągnięcie z tego tytułu procederu źródło stałego utrzymania.
5: Informuje Piotr Antoniński, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Witold B. jest dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej już od 5 lat.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Jeszcze niebezpieczny trend na polskich drogach szybkiego ruchu. Coraz częściej otwierane są bramki awaryjne na autostradach. Grozi to śmiertelnym niebezpieczeństwem. O tym na koniec Rafał Różycki.
11: Kierowcy robią to najczęściej, aby ominąć zatory drogowe lub skrócić sobie trasę.
12: Nagminnie, z większą czy mniejszą regularnością obserwujemy, że ktoś sobie taką bramę otwiera.
11: Mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Przy czym najmniejszym grzechem jest tu zniszczenie kłódki.
11: Przez lukę na jezdnię błyskawicznie mogą wtargnąć dzikie zwierzęta. Zderzenie z łosiem czy jeleniem przy prędkościach autostradowych niemal zawsze kończy się koszmarnymi wypadkami.
12: Wtedy taki sprawca, jako że przyczynił się bezpośrednio do takiej tragedii, może na wiele, wiele lat trafić do więzienia.
11: Pamiętajmy, siatki wzdłuż tras nie stoją tam bez powodu.
5: Z bramek alarmowych mogą korzystać wyłącznie odpowiednie służby.
4: Pogoda.
5: W ciągu dnia w wielu regionach przelotne opady deszczu. Niewykluczone jest także pojawienie się burz. Dość pogodnie będzie jedynie na północnym wschodzie oraz częściowo w centralnej Polsce. Termometry pokażą od 20 stopni w Wielkopolsce do 26 w Łódzkiem i na Mazowszu.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: To był Meslowicz i scenariusz dla moich sąsiadów Westerog. No i przepiękny to scenariusz. Games at Magic, jak to mawiają, Maja Chwalińska w półfinale. Roland Garros właśnie się dowiedzieliśmy. Innymi słowy, Polka w najlepszej czwórce tenisistek w Paryżu po pokonaniu 2-0 w setach Rosjanki Kalińskiej. Także wielkie brawa dla Maji Chwalińskiej i oczywiście jest już o jeden krok do finału Roland Garros w Paryżu, więc już trzymamy kciuki, już zaciskamy bardzo mocno palce, żeby ten właśnie krok wykonała skutecznie, no i za parę dni, żeby w tym finale się pojawiła. Piękna sprawa. 12 minut po 13 mamy środowe popołudnie, 3 czerwca, Michał Cieślik. Kłaniam się raz jeszcze i polecamy w tej drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Tak jak powiedziałem, będę miał w prezencie bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi. Koncert za 2 tygodnie w Łódzkiej Atlas Arenie. No i kolejne zaproszenia do kogoś trafią jeszcze w tej godzinie. Proszę być na nasłuchu. A to jest nowy kawałek Evanescence. Who Will You Follow?

Hard as a Rock. AC/DC. Fest Rock. To już za nami. YouTube niebawem się pojawi na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze... Boom! The Cure. Love Song przed nami. Oni już za miesiąc na openerze, na koncercie. Dodam jeszcze, ich ostatni koncert odbył się w Łodzi w Atlas Arenie w 2022 roku. Zresztą 10 lat temu też tam wystąpili. No i w tym samym miejscu za 2 tygodnie na koncercie Kings of Leon. Jak już ustaliliśmy, to będzie ich 8. wizyta w Polsce, dokładnie tak, a 1. w Łodzi. No i SK Rock bardzo Państwu poleca ten koncert, w ramach którego niewykluczone panowie zagrają też jakieś utwory z ich płytowego debiutu, czyli z krążka Youth and Young Manhood. To był rok 2003 i to była płyta, która nagrywana była między innymi w słynnym, żeby nie powiedzieć, legendarnym studiu Sound City w Los Angeles, czyli miejscu, gdzie największe legendy rocka nagrywały swoje albumy, a w 2013 roku nawet powstał taki kilkuodcinkowy dokument na temat tego właśnie kultowego miejsca związanego z rockiem. I ja mam do Państwa właśnie o to pytanie, o to chciałbym zapytać. Kto wyreżyserował ten właśnie dokument o tych słynnych studiach nagraniowych Sound City? Czy Państwo wiedzą? Jeżeli tak, to proszę dać znać. Czekam na głosówki w tej sprawie na naszym Messengerze, a w zamian za dobrą odpowiedź dla kogoś będę miał 2 bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi już za 2 tygodnie. Do dzieła, czekam na chętnych.

0: Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me i YouTube, Esther Rock. No, gdybym miał wybrać taką moją topkę, jeżeli chodzi o moje ukochane filmowe, rockowe numery, no to ten utwór z pewnością byłby w ścisłej czołówce, może nawet top 5, kto wie, może kiedyś się pokuszę o przygotowanie takiej właśnie listy, a to był oczywiście utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Batman Forever z połowy lat 90. YouTube już za nami w SC Rock, w puli dwa bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi, to już za dwa tygodnie. Wspominałem o debiutanckiej płycie zespołu Kings of Leon, która nagrywana była w takich legendarnych studiach nagraniowych Sound City w Los Angeles, no i pytałem w kontekście takiego dokumentu o tym studiu nagraniowym, kto wyreżyserował ten właśnie dokument, to był 2013 rok, przypomnę, pani Roma chyba wie?
1: Cześć, oczywiście, że dokument o Sound City wyreżyserował Dave Grohl. Pozdrowienia.
0: Tak, jest. Oczywiście o Dave'a Grohla chodzi. Zresztą tam też pan Dave z Nirvaną w 91 roku nagrywał kultową płytę Nevermind. No magia tego miejsca niesamowita. No i może tej magii trochę państwo uszczknął na tym koncercie zespołu Kings of Leon, bo może coś zagrają z tej płyty, którą właśnie tam nagrywali. Pani Romo, gratuluję serdecznie. Dwa bilety na koncert zespołu Kings of Leon w Łodzi wędrują do pani. Dobrej zabawy, życzę dobrego koncertu za dwa tygodnie dokładnie w łódzkiej Atlas Arenie. A jeżeli komuś się nie udało teraz zdobyć biletów, a bardzo by chciała, to proszę być blisko radia po 14. Kolejne takie zaproszenie do kogoś powędrują.
2: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
3: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
4: Telewizyjnym detektywem, tak?
3: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
4: Kolombo po polsku.
3: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy, bez, wiesz, stukania obcesami, wykonywania rozkazów, wchodzenia w mundurze. No i mnie namówił.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
7: Reklama.
2: Esta Rock. Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. W ubiegłym roku zespół Radiohead zafundował fanom gigantyczną niespodziankę. Po dłuższej przerwie muzycy powrócili na scenę pod znanym szyldem. Pomysł na granie co roku 20 koncertów na innym kontynencie to jedno. A jak wygląda sytuacja z kolejnym albumem? Gitarzysta Ed O'Brien nie ma zbyt dobrych wieści dla tych, którzy czekają na nowy album od Radiohead. Więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
2: Eskarok. Radar.

Nice Call w SC Rock w swojej oryginalnej wersji w 2010 roku, wykonanej przez francuskiego muzyka Kawińskiego. To był taki elektroniczny i mocno eksperymentalny utwór, współprodukowany tak swoją drogą przez niejakiego Guy-Manuel Diomen Cristo, czyli jedną drugą duetu Daft Punk. No a parę miesięcy temu zespół Inhaler nagrał własną gitarową wersję tego kawałka. No i proszę bardzo, na rockowo też to brzmi całkiem przyzwoicie, trzeba przyznać. Inhaler i Night Call. To już za nami w ST Rock. No a teraz ci, którzy za półtora miesiąca na dwóch koncertach w Warszawie razem z System of a Down się pojawią na PGE Narodowym dokładnie 18 i 19 lipca. Queens of the Stone Age przed nami. Go with the flow.

0: To był Queen i Breakthrough w Esterok. Tak kończymy tę godzinę. Kolejną rozpoczynamy od kawałka The Passenger Iggy'ego Popa. No i po 14 także zapraszam Państwa po kolejne bilety na koncert zespołu Kings of Leon, który w Łodzi 17 czerwca za dokładnie 2 tygodnie. Kolejne 2 sztuki powędrują do kogoś już w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę o 14 najnowszy raport.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ja w sumie mam taki apel do szefa, że dzisiaj jest dzień dobrej oceny.
4: Tak, więc dobrze oceniamy jego pracę. Ale liczymy na rewanż.
5: Czy ty chcesz powiedzieć, że pogoda nam się troszkę psuje przed długim weekendem?
4: Dam jak dam, ale sprawdzałem te dla Edynburga.
3: Pomagam ci, 16 i deszcz. 100% deszczu.
4: No to z naszego punktu widzenia fantastycznie.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka.
13: Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
12: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.
14: Maja Chwalińska w półfinale wielkosztamowego French Open. Polka wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską. Jest wyrok za tragiczny wypadek drogowy w Chełmie z marca ubiegłego roku. Zginęło w nim 2 nastolatków.
15: SK Rock. Raport.
14: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Ona znów to zrobiła. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Polka awansowała do półfinału tenisowego French Open.
16: Tak jest, polska czarodziejka będzie dalej nam pokazywała magię w Paryżu. Coś niebywałego, co za historia.
14: Tak, tuż po ostatniej piłce w tym meczu reagowali komentatorzy Eurosportu. Polka po wyrównanym i wyczerpującym meczu pokonała Rosjankę Annę Kalińską w 2 setach 7-6, 6-3. Po wygranej Maja Chwalińska nie mogła uwierzyć w to, co się wydarzyło.
17: Ja naprawdę nie wiem,
14: co się dzieje. Wiem, że się powtarzam, ale każdy mecz dla mnie tutaj jest szalony. Jestem bardzo wdzięczna za wszystko. Z kim Polka powalczy o finał? Rozstrzygnie pojedynek Aryny Sabalenki i Diany Schneider. Ten mecz już się rozpoczęła półfinały jutro po południu.
15: To jest raport.
14: 7 lat i 8 miesięcy więzienia za wypadek, w którym zginęło 2 nastolatków, jest wyrok za tragedię w Chełmie z marca ubiegłego roku. Oskarżony 20-letni Szymon C. był pijany i przekroczył prędkość o 80 km na godzinę. Zjechał na chodnik, uderzył w latarnię, a potem w betonowe ogrodzenie posesji. W wyniku dachowania 2 18-latków znajdujących się w bagażniku zginęło na miejscu. W sumie w aucie znajdowało się wówczas 10 osób.
18: Na niekorzyść oskarżonego wskazują takie okoliczności, jak znaczne stężenie alkoholu, ilość naruszonych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, skutek w postaci śmierci 2 osób. Na korzyść oskarżonego przemawiają takie okoliczności jak młody wiek, jego niekaralność, pojednanie się z pokrzywdzonymi, wyraził żal, przeprosił rodziców zmarłych kolegów i te przeprosiny zostały przyjęte.
14: Uzasadniał sędzia Marek Woliński. Szymon C. ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Widowiskowe warsztaty dla strażaków w Bydgoszczy na kartodromie mierzyli się z trudnymi zadaniami, uwalniali poszkodowanych z przewróconych aut i rozcinali karoserię. Jak podkreślają organizatorzy, to szkolenie, na którym można popełniać błędy, by podczas prawdziwej interwencji ich unikać.
19: Mamy samochody na dachu, mamy samochody na boku, między drzewami, również mamy samochód ciężarowy, bo wiemy dobrze, że podczas tych wszystkich zdarzeń, gdzie strażacy uczestniczą komunikacyjnych, gros zdarzeń jest udziałem samochodów ciężarowych.
20: Scenki jak w prawdziwym życiu.
19: Próbujemy jak najbardziej realistycznie podejść do tego.
8: Podchodzimy do drzwi.
17: Mierzymy się tutaj ze scenariuszem, gdzie samochód leży na boku, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale w środku zostawił dwoje dzieci.
20: To jest takie fajne doświadczenie, żeby nauczyć się czegoś nowego.
14: A na ćwiczeniach był nasz bydgoski reporter Dawid Olszewski.
2: Eskarok Biznes.
14: Suwerenność technologiczna to zadanie strategiczne dla państwa, także po to, aby nie być uzależnionym od wąskiej grupy dostawców produktów cyfrowych. Tak ocenił premier Donald Tusk podczas przemówienia w trakcie drugiego dnia Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Kwestia szeroko pojętej innowacyjności, definiującej dziś pozycję państw i odporność ich gospodarek, była tematem przewodnim szeregu paneli podczas kongresu. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na przesył gazu przez Gaz-System, poinformował urząd. Po raz pierwszy taryfa dotyczy też polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. Osoby korzystające z portalu nocowanie.pl nie wiedziały, czy opinie o noclegach w tym serwisie wystawiali ci, którzy rzeczywiście przebywali w danym miejscu, przekazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wszczął właśnie w tej sprawie postępowanie. Portal na razie nie komentuje sprawy, przynajmniej na tym etapie. Lotnisko Olsztyn-Mazury w Szymanach obsłużyło milionowego pasażera od początku swojej działalności, czyli od stycznia 2016 roku. Marszałek regionu Marcin Kuchciński wskazał, że lotnisko stało się impulsem rozwojowym dla województwa warmińsko-mazurskiego.
2: Pogoda.
14: W ciągu dnia w wielu regionach przelotnie popada deszcz. Niewykluczone jest także pojawienie się burz. Dość pogodnie będzie jedynie na północnym wschodzie oraz też częściowo w centralnej Polsce. Termometry pokażą od 20 stopni w Wielkopolsce do 26 w Łódzkiem i na Mazowszu.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Club, Thumping i Chumbawamba Westerok, wcześniej Iggy Pop i The Passenger, i tak zaczynamy tę trzecią, ostatnią godzinę naszego środowego spotkania. Dzień dobry po 14:00. W kalendarzu niezmiennie 3 czerwca, z tej strony Michał Cieślik. Jeszcze przez godzinę, niespełna w tym momencie, będziemy razem Westerok, także zapraszam do 15:00. Obiecywałem jeszcze jedno zaproszenie, podwójne, na koncert zespołu Kings of Leon, który za 2 tygodnie w Łodzi. No i to jest ten moment, kiedy trzeba będzie do mnie wysłać głosówkę na naszym Messengerze oczywiście, z odpowiedzią na konkursowe pytanie. Stopień trudności będzie ciut wyższy, takie mam wrażenie. No i zobaczymy, kto pamięta, a kto będzie musiał to sprawdzić gdzieś pewnie w czeluściach internetu. Bo chciałem zapytać o taki poboczny projekt basisty Kings of Leon, Jareda Followilla. W 2012 roku pan Jared do spółki z gitarzystą i wokalistą Nickiem Brownem powołali do życia taki właśnie duet, taki właśnie projekt, bardzo fajny zresztą. No i chciałbym zapytać o nazwę tego projektu, nazwę tego zespołu. Czy ktoś pamięta? Jeżeli nie, no to mają państwo tak mniej więcej kwadrans na to, żeby to sprawdzić i potem powiedzieć mi to w głosówce, którą państwo prześlą na naszym Messengerze.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A pytanie konkursowe w poprzedniej godzinie dotyczyło Dave'a Grohla, więc pan Dave już teraz z zespołem Foo Fighters z najnowszej płyty Unconditional przed nami. A bilety na Kings of Leon czekają.

0: zespół The Eagles, Hotel California, jest to rok. Nie z Kalifornii, tylko z Tennessee są panowie z Kings of Leon i już za dwa tygodnie pojawią się na koncercie w Łodzi. Padło pytanie konkursowe, bo są dwa bilety do wzięcia. Padło pytanie konkursowe o ten projekt poboczny, jak wspomniałem, z 2012 roku, basisty Kings of Leon, Jareda Followilla. No i zdaje się, że pani Marika puściła wodze fantazji.
1: Basista z Kings of Leon. Można byłoby sobie tylko to wyobrazić, jak to mogło wyglądać, że na chwilę odkłada ten rodzinny interes i może wpada do studia razem z Nickiem Brownem i mówi, może zrobimy coś trochę bardziej odjechanego. No i właśnie w ten sposób w 2012 roku, tak jak pan redaktor wspomniał, narodził się Smoke i Jackal.
0: No i pan redaktor potwierdza, to była prawidłowa odpowiedź. Smoke i Jackal albo Smoke and Jackal. Jak kto woli ten projekt poboczny basisty Kings of Leon Jareda Followilla. Pani Marika idzie za dwa tygodnie na koncert Kings of Leon w Łodzi. Dwa bilety wędrują do pani.

0: To był Måneskin w Esterogi Begin. No i cover utworu z lat dawnych, tak to ujmę, całkiem udany cover, trzeba przyznać. Måneskin już za nami. Za 23 minuty będzie 15. Jeszcze w tej godzinie będę miał dla Państwa między innymi bardzo fajny utwór zespołu Incubus.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rockowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

Katarzyna Nosowska. Powiedzieć kobieta wielu talentów to jak nic nie powiedzieć. Wokalistka, kompozytorka, pisarka, felietonistka, jak wiadomo. Kiedyś nawet prowadziła audycję radiową. No, wszechstronność to jej drugie imię. No, a jesienią będzie świętować na koncertach 30-lecie tej swojej solowej kariery. Przed chwilą z Hejem, Bezruch, to już za nami. No, a teraz też możemy powiedzieć człowiek wielu talentów. Zaraz zaprezentuje nam ten wokalny. Poza tym jest jeszcze plastykiem i grafikiem bardzo zdolnym, dodajmy. Książki też zdarza mu się pisać. Brandon Boyd się nazywa. To lider i wokalista zespołu Incubus, która teraz na antenie z kawałkiem Anna Molly.

0: To był Sztywny Palazzi i spotkanie z... A za chwilę czeka Państwa spotkanie z Michałem Poklękowskim, bo za chwilę 15 i najnowszy raport w SC Rock, a potem spotkanie z Dawidem. Kolumna Zygmunta tuż po godzinie 15. Polecamy serdecznie, a pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik odmeldowuje się. Jutro usłyszymy się chwilę po 13. Zmykam tymczasem.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Teraz nadchodzi Człowiek z Metalu.
1: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. Słuchajcie mojej audycji Człowiek z Metalu. Tylko Wessy Rock gwarantuje niezły metalowy wpier... łomot.
0: Człowiek z Metalu już dziś o 21:00 tylko w Wessy Rock. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama. To jest Eska Rock.
5: Jest już w najlepszej czwórce French Open. Dziś w ćwierćfinale Maja Chwalińska pokonała Rosjankę Annę Kalińską. Największy turniej piłkarski dla młodzieży przedłuża termin na zapisy. Chodzi o turniej z Orlika na stadion, w którym mogą wziąć udział drużyny z całej Polski.
6: Eska Rock. Raport.
5: Jest 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Maja Chwalińska nie przestaje zachwycać, jest już w najlepszej czwórce French Open. Dziś w ćwierćfinale pokonała Rosjankę Annę Kalińską. Polka rozmontowała tenis rywalki, komentował dziennikarz sportowy Superekspresu Michał Chojecki.
7: Rosjanka jest na pewno dobrą tenisistką, ale jest to taki tenis siłowy, który nie do końca pasuje do nawierzchni mącznej i tam sprytna, jak ja to mówię, sprytna bestyjka Maja Chwalińska, nasza polska czarodziejka, no po prostu ją rozmontowała zmianą rytmu, tymi dokładnymi skrótami, slajsami.
5: Koledzy Mai z Beskidzkiego Klubu Tenisowego, między innymi Mikołaj Wrzoł, wybierają się do Paryża, żeby na miejscu kibicować jej tam.
8: Emocje są niesamowite i jesteśmy bardzo, bardzo dumni z Mai. Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać, ponieważ z Polski jest bardzo ciężko. Bardzo możliwe, że dzisiaj za 2-3 godziny ruszymy do Pragi, a z Pragi właśnie polecimy do Paryża.
5: Polka w półfinale zagra ze zwyciężczynią meczu Sabalenka-Schneider. To spotkanie trwa.
6: To jest raport.
5: Klaudia oddycha samodzielnie. Właśnie wraca do Polski. Dzisiaj po 15 na lotnisku we Wrocławiu, czyli w sumie za chwilę, wyląduje samolot z 24-letnią Wałbrzyszanką. Wraca z nią mama, która przekazała naszemu reporterowi najnowsze informacje o stanie młodej kobiety.
9: Jak się czuje Klaudia? W zasadzie bez większych zmian. Jedynym plusem jest to, że Klaudia została odłączona od respiratora i oddycha samodzielnie.
5: Mówi mama Klaudii, Joanna Uciechowska. Transport do Polski zorganizował nasz resort obrony. Na powrót Polki czeka już Wojskowy Szpital Kliniczny z Wrocławia, gdzie 24-latka trafi jeszcze dzisiejszego popołudnia.
6: Słuchacie raportu w SCRO.
5: Największy turniej piłkarski dla młodzieży przedłuża termin na zapisy. Chodzi o turniej z Orlika na stadion, w którym mogą wziąć udział drużyny z całej Polski. Rozgrywki odbywają się w trzech kategoriach wiekowych. Do lat 13, 14 i 15, zarówno w kategoriach dziewcząt, jak i chłopców. Termin zgłoszeń został przedłużony do końca czerwca, mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu, organizatora turnieju.
10: Zachęcamy tutaj do zapisywania się drużyny właśnie z dużych miast, ponieważ mamy sporo właśnie zapisów z terenów tak zwanej Polski powiatowej, natomiast w miastach zdecydowanie mogą jeszcze te drużyny się zapisywać.
5: Nagrodą główną dla najlepszych drużyn jest wyjazd na zgrupowanie piłkarskie do prestiżowego zagranicznego klubu. W zeszłym roku zwycięzcy trenowali w szkółce FC Barcelony. Zapisy dostępne są na stronie Zorlika na stadion.pl.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
5: Nie słyszałeś nigdy o takim klubie FC Barcelona?
12: Ty wiesz, że nie trafiłeś na pustą.
5: FC Barcelona.
12: Wystawiasz się.
5: To chyba z Rumunii, nie wiem.
12: Staniesz zaraz pół obrotu.
5: Bo to raz mi się należy. W ciągu dnia w wielu regionach przelotne opady deszczu.
12: Tak, trawka się będzie zielenić, używając nomenklatury piłkarskiej.
5: Bardzo dobrze, bo jest sucho. Niewykluczone jest także pojawienie się burz, jednak dość pogodnie będzie jedynie na północnym wschodzie oraz częściowo też w centralnej Polsce. Termometry pokażą od 20 stopni w Wielkopolsce do 26 w Łódzkiem i na Mazowszu.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: To jest kolumna Zygmunta w SRO.
13: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowo-piątkowa i poklękowski raportuje.
5: Moje uszanowanie.
13: Dzień dobry, a dzień ja jestem Zygmunt i pytanie brzmi, kto ma długiego? Czerwcowego. O weekend pytamy, czy długi, czy krótki, można się chwalić albo żalić do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Zapraszamy. Jesteśmy SK Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Jam w Radiu Eskarok. I ten zespół do zobaczenia między innymi na tegorocznej rokowiźnie i będą dla Państwa bilety. A co jeszcze byście chcieli? Halo, halo.
1: Dzień dobry. Chciałem zapytać, czy macie bilety na Rok na Bagnie?
0: Rok na Bagnie. Sprawdzam.
1: Żona mnie chce puścić, a ja nie byłem ze 20 lat na takim festiwalu.
0: 20 lat, żeby się zgodziła? A czasami wystarczy minuta, żeby się rozmyśliła.
1: Tak, koledzy co roku namawiają.
0: No wiem. To ja szybciutko panu powiem, że Rok na Bagnie to impreza pod naszymi flagami i będą bilety, będę jeszcze o tym informował.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam serdecznie. Bo w tym tygodniu mam dla państwa karnety na festiwal Metronom w Pradze, na scenie m.in. Nick Cave i Sting. I kto chce karnety na taki festiwal, wysyła do radia głosówkę i przekonuje mnie po czesku, jak umiecie. A jak będzie Rolling Stones po czesku?
2: Walicji se kameny.
0: Jak?
2: Walicji se kameny.
0: No! To Walicji ten kawałek w końcu.

0: Witam serdecznie, Maciek z tej strony. Witam, dwie sprawuszki. Pierwsza, dzisiaj grasz tak fajnie, jak dawno, nie tak mi się fajnie wraca z roboty. A druga sprawa, tak trafikowo, to prośba, żebyście uważali, trzymajcie się.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eskirok. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Deep Purple w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. Przepiękna klasyka rocka. A może wybiorę jeszcze coś starszego? Bo zazwyczaj robię to w piątek, ale że weekend w tym tygodniu zaczynamy w środę, to zgodnie z naszą tradycją proponuję po 50. Utwór po 50. Wolę doprecyzować, bo jeszcze poseł Porzucek by mnie źle zrozumiał, później wymieszał z lekami i czołgał się z samolotu. Proszę nie robić takich rzeczy. O umiar, wstrzemięźliwość i wyobraźnię apelujemy przed weekendem. A już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Ponad 3 lata więzienia dla 19-latka z Radomia, który pastwił się nad swoją ciężarną partnerką. Mężczyzna ma też kilkuletni zakaz zbliżania i kontaktowania się z nią. Będzie także musiał zapłacić kobiecie 30 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny. W Southampton na południu Anglii wybuchł ostry protest mieszkańców. To odpowiedź na nagranie, na którym policjanci zakuwają w kajdanki umierającego, dźgniętego wcześniej wielokrotnie nożem 18-letniego polskiego studenta Henry'ego Nowaka. Na ulicach angielskiego miasta doszło do ostrych starć lokalnej społeczności z funkcjonariuszami, a do zabójstwa doszło w grudniu ubiegłego roku. Henry Nowak zginął od ran zadanych nożem przez Sikha Vikruma Digwe. Po przybyciu na miejsce policji Digwa fałszywie oskarżył Nowaka o rasistowską napaść. Wprowadzeni w błąd brytyjscy policjanci zupełnie bezkrytycznie i bezrefleksyjnie aresztowali wykrwawiającego na śmierć 18-latka.
2: To jest raport.
3: Benzyna tańsza, cena diesla bez zmian. Jutro i w piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł. Benzyny 98 6,52 zł, a oleju napędowego 6,40 zł.
2: Rok. Sport.
3: Ona znów to zrobiła. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Polka awansowała dziś do półfinału tenisowego French Open.
4: Tak jest, polska czarodziejka będzie dalej nam pokazywała magię w Paryżu. Coś niebywałego, co za historia.
3: Tak, tuż po ostatniej piłce w tym meczu reagowali komentatorzy Eurosportu. Polka po wyrównanym i też wyczerpującym meczu pokonała Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach. Po wygranej Maja Chwalińska nie mogła uwierzyć w to, co się wydarzyło. Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Wiem, że się powtarzam, ale każdy mecz dla mnie tutaj jest szalony. Jestem bardzo wdzięczna. A już jutro półfinały.
1: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.

0: Type w Radiu SK Rock, Michael Ten z R.E.M., a to piosenka z serialu Rooster. A teraz sceny jak z filmu. Pacjent w szpitalu w Szczecinie rozpalił ognisko, żeby stworzyć zasłonę dymną i uciec z placówki. Chłop w szpitalu rozpalił ognisko. Szanowni Państwo, to chyba najgłośniejsza tego typu sprawa od czasu, gdy ktoś podpalił styrtę.
1: Mówi Himmel Jadwiga, Lipinki Łużyckie, łączna 40. Styrtę, ktoś nam podpalił styrtę. Zgłaszam.
0: A ja zgłaszam, że problem w służbie zdrowia też jest palący. Zgłaszamy.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: The Cult w Radiu SK Rock. Jestem pewien, że w niej znajdziesz swoje sanktuarium. No, nie trzeba być specem od metafory, żeby dostrzec w tym utworze pewien podtekst, taką sensualną dwuznaczność. A pytanie, czy macie długiego, też może zabrzmieć dwuznacznie, ale chodzi o weekend i można odpowiadać, tym bardziej, że jakoś dzisiaj cicho. Halo, halo? Jest tam ktoś po drugiej stronie? Gdyby ktoś z Państwa chciałby zrobić zamieszanie, to proszę słać głosówki albo proszę dzwonić. Przypominam, numer do studia 691-613-613. Czekamy na Wasze wiadomości, a te poważne wiadomości szykuje dla Was Michał. Za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
1: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Oberwanie chmury i silne ulewy występują teraz m.in. w Rudzie Śląskiej i Gliwicach. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką. W jeziorze Solińskim zlokalizowane ciało. Służby ratunkowe przeszukiwały ten akwen po tym, jak wczoraj wieczorem mężczyzna skoczył z zapory do jeziora. Od dziś więcej policyjnych patroli na drogach.
1: SK Rock. Raport.
0: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Nawałnice przechodzą aktualnie przez Śląsk. Oberwanie chmury i silne ulewy występują teraz m.in. w Rudzie Śląskiej oraz Gliwicach. Na linii nasza reporterka Natalia Czarnuk. Natalio?
2: Tak, jestem.
0: Świetnie, powiedz, gdzie przechodzą teraz burze?
2: Grzmoty słychać już też w stolicy województwa śląskiego, w Katowicach czy w Zagłębiu. Tutaj ciemne chmury nagromadziły się m.in. nad Sosnowcem i Dąbrową Górniczą. Z kolei w Rudzie Śląskiej opady deszczu komplikują już powoli sytuację na drogach. Ściana deszczu i woda w kolejnach nie ułatwiają zmotoryzowanym przejazdu. Kierowcy muszą zachować ostrożność za kółkiem, szczególnie, że w regionie trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Według radaru burzowego nawałnice dziś przejdą przez całe województwo śląskie.
1: To jest raport.
0: Bezpieczeństwo jest ważne, ale nie może odbywać się kosztem naszej historii. Tak szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki komentuje wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Ma to związek z nadaniem przez niego jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imienia bohaterów UPA.
3: Tutaj jest jednoznaczne stanowisko pana prezydenta Nawrockiego, no, że nie może być takiej sytuacji, że ktoś odznaczony Orłem Białym jednocześnie nadaje jednostce imię kogoś, kto Polaków mordował w sposób bestialski, kobiety, dzieci. To jest absolutnie niedopuszczalne. Oczywiście decyzja należy do kapituła, ale mam nadzieję, że kapituła taką decyzję podejmie.
0: Kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem w poniedziałek. Do sprawy odniósł się też szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha. Zaznaczył, że nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga, czyli Rosji. To może być poszukiwany od wczoraj mężczyzna. W jeziorze Solińskim zlokalizowano właśnie ciało. Służby ratunkowe przeszukiwały ten akwen po tym, jak wczoraj wieczorem mężczyzna skoczył z zapory prosto do jeziora. Dziś w akcję poszukiwawczą zaangażowano podwodnego drona.
4: Około godziny 12 służby ratunkowe, wykorzystując specjalistyczny sprzęt, najprawdopodobniej zlokalizowały na dnie zbiornika wodnego ciało poszukiwanej osoby na głębokości ponad 50 metrów. Obecnie na miejscu trwają dalsze czynności związane z jego wydobyciem.
0: Służby podkreślają jednak, że ze względu na dużą głębokość i muł na dnie może być problem z wyciągnięciem ciała.
1: Słuchacie raportów SC Rock.
0: Będą sprawdzać trzeźwość, prędkość i stan techniczny aut. Od dziś więcej policyjnych patroli na drogach. Nie będzie pobłażania dla jedących, zwłaszcza po alkoholu. To zapowiadają policjanci o akcji. Przed długim weekendem Grzegorz Mnich.
5: Kontrolowani będziemy z ziemi i powietrza, zapowiada Adam Dębiński z łódzkiej policji.
6: Stróże prawa będą pełnić służby nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
5: A gdy już wpadniemy w oko, musimy liczyć się z dokładną kontrolą.
6: Policjanci skupią swoją uwagę na kontroli prędkości pojazdów, sprawdzą stan trzeźwości kierowców, skontrolują, czy wszyscy w pojeździe używają pasów bezpieczeństwa, a także w jaki sposób przewożeni są najmłodsi pasażerowie.
5: Policja przypomina też, że rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną do 16 roku życia muszą już używać kasków ochronnych.
0: A więcej patroli na drogach będzie aż do poniedziałku.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Pogoda.
9: Biegasz?
0: Co?
9: Bo pani Kasia napisała, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Biegania i pani Kasia stawia na aktywne rozpoczęcie tego długiego weekendu.
0: Mhm, moje stawy lubią to.
9: No.
0: My biegamy. Już trzeszczą na samą myśl.
9: Dokładnie, my biegamy
0: pół
9: tylko wtedy,
0: kolagenu muszę
9: kiedy
0: kupić.
9: Musimy uciekać. Ale na swoje usprawiedliwienie i na twoje powiem, że no, jak biegać, jak miejscami będzie padać.
0: Tak, takie rzeczy...
9: Takie rzeczy się dzieją.
0: No. Logopedę.
9: Jak państwo słyszą, Michał biega, ale w bok.
0: Zawsze w bok i w poprzek.
9: Mów o tym deszczu, żebyśmy
0: tak,
9: się
0: usprawiedliwili. Tak, mamy deszcz i mamy nawałnicę, o czym przed chwileczką nasza śląska reporterka Natalia mówiła na Śląsku. Tam się dzieje nieciekawie rzeczywiście. I tak może być jeszcze przez co najmniej godzinę. Najpogodniej tak naprawdę mamy w tej chwili w centralnej Polsce, a termometry pokazują od 20 stopni w Wielkopolsce do 26 w Łódzkiem i na Mazowszu.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Kolumna Zygmunta w Essero.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie, w internecie to jest Kolumna Zygmunta. Dzień biegania. No wielu słuchaczy od lat mnie do tego namawia, ale za duży wysiłek, ja nie mam butów do biegania i nie mam wiadra do wymiotowania. To ja wam pomacham z radia. I zaczniemy tę godzinę w tempie wolnym. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Pearl Jam w Radiu SK Rock. Czekamy na jakiś sygnał od tej grupy o nowym perkusiście, o nowych dźwiękach. A z tych nowych dźwięków, które już mamy, polecamy nowy album Paula McCartneya. Mamy też nowe numery Stonesów, A Perfect Circle czy Shinedown, a to nie wszystko. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
1: Pan redaktor spojrzy. Greta Van Fleet, nowy kawałek.
0: A jest nowy kawałek Grety, tak?
1: Tak, gdzieś po cichu, podskórnie czuję, że Royal Blood też zaraz coś spowodują dla naszych uszu.
0: Tak pan czuje?
1: Tak.
0: No to czekamy. A teraz co, zagramy?
1: Nothing But Thieves, nowy kawałek.
0: Mamy nowy kawałek zespołu Nothing But Thieves.
1: Tak.
0: Zagramy.
1: No dobrze.
0: No,
1: dobrze.
0: To gramy ten kawałek.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Evolution.

0: Cześć, ja jestem niedaleko, bo tu na Wawrze. Zostaw mi tam trochę tego, co z Michałem macie, zaraz wpadnę. A to jeszcze jak idziemy w tą stronę, to oczywiście Zygmunt, pozdrów Dawida ode mnie. Nara.
1: Panie Dawidzie, niech pan rozwidzie z tym bieganiem, czy wiele osób pana namawia, żeby pan zaczął biegać, czy wiele osób każe panu wypierdalać. Przepraszam.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.ok lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Porachunki osobiste.
5: Eskiro.ok.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00.
6: Eskiro.ok. W Eskiro.ok.
4: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W Eskiro.ok.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: Reklama.

0: hate. Think about me. A ja bym chciał powiedzieć I love you. I love you, Maju. Maja Kwalińska w półfinale French Open. Maja Kwalińska, dziewczyna, która zrobiła w Paryżu zbyt krótką rezerwację, bo nie sądziła, że zajdzie tak daleko. No i pytanie zasadnicze.
1: Ty do kiedy masz pokój zarezerwowany?
2: Jezu, tak palnęłam.
1: Ale do kiedy, wiesz?
2: Do jutra pewnie, więc trzeba będzie przedłużyć.
1: No myślę, że dzwonimy już na recepcję. Ależ to jest piękny sen.
0: Piękny sen to będzie, jak se znajdzie nocleg.
1: Gratulacje, widzimy się dalej.
2: Dziękuję bardzo, dzięki.
0: Tak jest, widzimy się dalej i widzimy się w półfinale. A z kim Maja spotka się w półfinale? O tym i nie tylko o tym powiemy już za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Melina S. Rock.
4: Ja w pewnej chwili pożałowałem tak popkulturowo, że to nie my wysłaliśmy scyzoryków, wiesz, do Nowego Jorku, bo ojciec chrzestny byłby z Błodzentyna, nie? A nie z Corleone albo z Nowej Słupi. I trochę mi było żal, że ta Sycylia jest taka legendarna, taka, wiesz, opowiedziana przez cały świat. Dostałem, wiesz, nóż składany. I na klindze było wygrawerowane, jest wygrawerowane Maciejowi Kieleckie, honor i dyskrecja. Czyli wiesz, zaznaczył...
5: Honor i dyskrecja, dobrze.
4: Zaznaczył, że nie przekroczyłem linii.
5: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
3: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
6: Eska Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Zakończyły się oględziny Pogorzelicka po pożarze lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Prokuratura wszczęła właśnie w tej sprawie śledztwo. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana. Mają określić biegły z zakresu pożarnictwa.
6: To jest raport.
7: Trzy szwedzkie zakłady karne są właśnie dostosowywane pod kątem potencjalnego pobytu 13-latków. Dzieci mogą tam trafić już w sierpniu tego roku za poważne przestępstwa. Jeśli przegłosowana w Sztokholmie zostanie nowelizacja ustawy obniżająca wiek odpowiedzialności karnej, to skutek rosnącej przestępczości w tej grupie wiekowej. Ze statystyk wynika, że najwięcej przestępstw w Szwecji popełniają dzieci i młodzież migranckiego pochodzenia. Chodzi zwłaszcza o potomków migrantów z Afryki oraz Bliskiego Wschodu.
6: SK Rock Sport.
7: Maja Chwalińska w półfinale wielkosztamowego French Open. Polka wygrała z rosyjską, dziś wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską 7-6, 6-3. No i powiedz, z kim Dave spotka się jutro w półfinale, Maja?
0: W półfinale French Open. Obiecałem Państwu, że powiemy, z kim Maja spotka się w półfinale French Open, a spotka się z Dianą Schneider, która przed momentem wyeliminowała Arynę Sabalenkę 3-6, 7-5, 6-0.
7: Życzymy siły pani Maj. Na
0: tak,
7: jutro.
0: W walce ze Schneider.
7: A ja? Da radę.
0: A my lecimy dalej.
7: Krakowscy golbaliści jadą na Mistrzostwa Świata. To ostatnia prosta przygotowań do kobiecej i męskiej reprezentacji Polski, która po raz pierwszy w historii zakwalifikowała się na taki turniej. Trzonem kadry narodowej są zawodnicy klubu Brookbet Termalika Kraków. Zapytaliśmy, jak idą przygotowania do tego wyjazdu.
8: Treningi praktycznie wykonujemy codziennie. Alicja Mazur reprezentuje Brookbet Termalika Kraków. Jestem lewoskrzydłową. Kinie golbolowe to na siłowni, jak nie na siłowni, to jakieś dynamiczne, biegamy.
9: Teraz jest dbanie o to, żeby pojechać w jak najlepszym zdrowiu na te mistrzostwa.
10: Łatwo jednak nie będzie, bo jest to topka światowych drużyn.
9: Tak, jest to 16 najlepszych drużyn na świecie. Wyjście z grupy to jest to, o co będziemy walczyć i o tym myślimy na sam początek.
7: Dodaje Bartłomiej Niestyczyński, prawoskrzydłowy reprezentacji Polski. Mistrzostwa Świata w golbolu potrwają od 6 do 16 czerwca. Zdobywcy złotego i srebrnego medalu zakwalifikują się do Igrzysk Paralimpijskich, które w 2028 odbędą się w Los Angeles.
3: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock. Esce Rock.

Kolumna Zygmunta w Esce Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: To Good Charlotte w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. A już za moment na naszej antenie m.in. zespół Guns N' Roses i Gunsów nie może dzisiaj w Kolumnie zabraknąć, bo przed nami piękne Gunsowe dni, dwa koncerty w Gliwicach jutro i w sobotę i kilka informacji od organizatora. Na teren wydarzenia nie będzie można wnosić plecaków, torebek ani żadnego innego rodzaju bagażu, niezależnie od jego rozmiaru. A jeśli chodzi o czasówkę, to przedstawia się ona następująco. Otwarcie bram o 17.30, Mamot na scenie 18.15, 19.30 przewidywany start koncertu zespołu Guns N' Roses. I Axl Rose się cieszy?
1: Absolutely.
0: A ja?
1: We're very excited to be there.
2: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Nie pozwól mi. Nie pozwól mi. I nie poddam się. Halo, halo, panie Jacku, halo.
1: Siema, byku, a siema. Ty pracujesz w piątek. Jak pracujesz, to trzeba pozytywy wyciągać. Zobacz, jutro taki okrojony czwartkowy weekend. Później najkrótszy tydzień pracujący, czyli piąteczek, a później regularny weekend. A obecnie muzyka mi grzebie w uchu, bo jestem do 18 na nasłuchu. Yo!
0: Ja sobie muszę chyba rozpisać to, co pan powiedział, ale zrozumiałem, że do 18 jesteśmy razem i to się bardzo dobrze składa, bo jeszcze godzina kolumny i za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ja w sumie mam taki apel do szefa, że dzisiaj jest dzień dobrej oceny.
4: Tak, więc dobrze oceniamy jego pracę, ale liczymy na rewanż.
5: Czy ty chcesz powiedzieć, że pogoda nam się troszkę psuje przed długim weekendem?
4: Dam jak dam, ale sprawdzałem te dla Edynburga.
3: Błagam cię, 16 i deszcz. 100% deszczu.
4: No to z naszego punktu widzenia fantastycznie.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
6: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
8: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: W miastach i na drogach wyjazdowych spory ruch, tak jest między innymi w Warszawie, Polacy ruszyli w drogę na długi weekend. Potężny niedźwiedź brunatny widziany był dziś w miejscowości Skawa, to w powiecie nowotarskim, jak przechadzał się beztrosko blisko domów.
2: Eski Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Polacy ruszyli na długi weekend. W miastach i na drogach wyjazdowych spory ruch. Tak jest między innymi w Warszawie. W stolicy sytuację monitoruje nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry. Warszawa jest aktualnie zakorkowana przez wyjazdy, ale też popołudniowy szczyt komunikacyjny. Zapchana jest m.in. Wisłostrada w kierunku Żoliborza i dalej siódemka w kierunku Trójmiasta. Stoi warszawski odcinek trasy S8. Do tego utrudnienia po tragicznym wypadku niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Zwolnić trzeba też na Puławskiej w kierunku Piaseczna i na dojeździe do S17, czyli trasy na Lublin.
1: Z centrum kraju przenosimy się teraz na południe. Kierowcy w Małopolsce poza komunikacyjnym szczytem muszą się mierzyć z utrudnieniami związanymi z protestem przeciwników trasy S7. Sytuację śledzi na miejscu dla Was Ula Bienia Niesyczyńska.
4: Protesty przeciwników budowy S7 trwają w trzech miejscach, na dwóch węzłach autostrady A4 i na Zakopiance, mówi Iwona Szelichiewicz z wojewódzkiej policji.
5: Pierwszy przy zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, następnie na ulicy Zakopiańskiej w Opatkowicach oraz w miejscowości Gaj w gminie Mogilany.
4: W korkach postoicie też bliżej centrum Krakowa oraz w Nowej Hucie, na mapach jest wręcz czerwono. Do zderzenia pojazdów doszło też w małopolskim Zatorze. Na drodze krajowej 44 w tym miejscu wprowadzono ruch wahadłowy.
1: Zarówno protesty, jak i utrudnienia w Zatorze mają potrwać do 18.
2: Jest raport.
1: Powalone drzewa, zalane ulice, lokalne podtopienia. To krajobraz na Śląsku. Przez region przechodzą aktualnie nawałnice. W Rudzie Śląskiej tylko przez ostatnie 2 godziny strażacy wyjeżdżali do ponad 40 interwencji.
6: Są to różnego rodzaju zdarzenia, między innymi również wiatrołomy, powalone drzewa. Kokota mamy na wysokości Sportowców zalaną jezdnię. Natomiast dalej na wysokości ulicy Szkolnej przewrócone drzewo tutaj również zupełnie wstrzymane.
1: Dodajmy, że w regionie obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed burzami. Alerty IMGW są wydane do godziny 21.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Niedźwiedzie brunatne schodzą coraz niżej i coraz bliżej człowieka. Ostatnio dorosły osobnik, potężny, widziany był w miejscowości Skawa w powiecie nowotarskim, jak przechadzał się sobie od tak po prostu blisko domów. Czy się zgubił, czy szukał jedzenia? Diabli wiedzą. Przyrodnicy ostrzegają jednak, by się do takiego zwierzęcia pod żadnym pozorem nie zbliżać.
7: Z natury boi się kontaktu z człowiekiem, nie podchodzi do niego. Natomiast przez to, że jest dostęp do pożywienia, mam tu na myśli kosze na śmieci, resztki, to te niedźwiedzie pojawiają się w pobliżu siedzib ludzkich. Nie czuje się tam komfortowo, będzie łatwiej płochliwy, ale też może się okazać, że gdzieś tam spłoszony zaatakuje nieoczekiwanie.
1: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przyrodnicy apelują do osób mieszkających blisko lasów, by zadbali odpowiednio o swoje śmieci i nie wyrzucali resztek pożywienia byle gdzie. Niedźwiedź brunatny, raz nauczony odnalezieniem łatwego i smacznego pokarmu, będzie wracał jak bumerang. To bardzo inteligentny, ale też dość niezłomny, namolny i upierdliwy drapieżnik.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda. Obruszyłeś się, jak powiedziałem, że niedźwiedź bywa upierdliwy.
9: Bo moim zdaniem upierdliwy, no upierdliwy to był ten miś z Krupówek, pamiętasz? Co chciał hajs za zdjęcie.
1: Był, oj tak,
9: był taki,
1: oj,
9: to. Ja bym go spiknął z tym misiem ze Skawy i poczekał, jak to się skończy. W futrze dzisiaj ciepło, panie Michale.
1: Tak, można się zapocić, ale też nie wszędzie, bo taka temperatura jest w sumie przyjemna. Od 20
9: taka
1: stopni.
9: Taka mało upierdliwa.
1: Taka mało upierdliwa. Od 20 stopni w Wielkopolsce do 26 w Łódzkim i na Mazowszu i w ciągu dnia w wielu regionach przelotne opady deszczu, zwłaszcza teraz na Śląsku.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: To jest kolumna Zygmunta w S0.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowo-piątkowa i ponawiam pytanie, które już dzisiaj padło, czy macie długiego? Pytam o weekend, można się chwalić albo żalić, a można też krzyknąć, jeśli ktoś mi krzyknie, Zygmuncie, mamy weekend, to w nagrodę dostanie brawa. Można się drzeć do Messengera i do telefonu. Zapraszam, jesteśmy Eski Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Tu są moje książki i płyty. A tam jest kopalnia i czas coś wykopać.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy dla Państwa utwory nieoczywiste, utwory zapomniane i niech to będzie taka rozgrzewka przed tym, co pięknego koncertowego wydarzy się w ten weekend, a sporo się dzieje. Dzisiaj w Krakowie Impact Festival na scenie Limp Bizkit, jutro i w sobotę w Gliwicach Guns N' Roses i jeszcze zaglądamy do Trójmiasta, bo tam w ten weekend Anthrax, widzieliśmy ich w Atenach. Chłopaki pędzą aż miło. Anthrax, Behemoth, Black Label Society, Mastodon, Megadeth. Takie łupnięcie będzie słychać przez najbliższe 3 dni w Gdańsku. No i z tej okazji wykopałem dla Państwa numer ostatniej wspomnianej przeze mnie kapeli, czyli zespołu Megadeth. No to ich pożegnalna trasa i zagramy utwór, który brzmi jak pożegnanie. Kocham Was, ale muszę już odejść. Do wszystkich moich przyjaciół, do całego świata. A Tout Le Monde to zespół Megadeth w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć Dawid, tu Tomek, motorniczy z Krakowa. Dzisiaj długa dniówka, wstałem o 4 rano, teraz skończyłem pracę. Zjem coś, przebieram się i zasuwam na Impact do Tauron Areny w Krakowie. Najbardziej wyczekuję na Limp Bizkit. Mam nadzieję, że dadzą czadu. A jutro trzeba wstać o 2, żeby na 3 być na zajezdni i znowu wozić ludków. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, nara.
1: Cześć Dawidzie, no to powiem, że niektórzy mają też weekend i że tutaj zaczął się Mystic Festival, przez co mamy sparaliżowane centrum miasta. Pozdrawiam z Gdańska.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Reklama.

0: 741 w Radiu SK Rock. Pop, punkowa energia, a tę przedweekendową energię czuć w waszych wiadomościach. Halo, halo? Halo, kto tam?
1: Ja mówię.
0: Cześć.
1: Dzień dobry, a do kogo się dodzwoniłem?
0: Do mnie.
1: Do ciebie, no totalnie, bo to ja, bo nazwija się go.
0: Czuję się, jakbym rozmawiał przez domofon.
1: No.
0: Może byśmy dzisiaj meczyk obejrzeli, bo grają w gałę.
1: Kurwa. No, przepraszam.
0: Jeszcze się mecz nie zaczął, a pan już chyba wie, jak ten mecz się skończy.
1: Przepraszam? Ale...
0: Czyli nie.
1: Trzymajcie też.
0: Polska, Nigeria. Dzisiaj na Narodowym, a więcej nie tylko o sporcie. Za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja.
3: Dzieci, mężczyźni.
2: Jak to gdzie? W SC Rock.
4: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. W każdą środę zapraszam na moją audycję Człowiek z metalu. Gram solidne, metalowe dźwięki, zapraszam nietuzinkowych gości, a przede wszystkim was, drodzy słuchacze.
2: Człowiek z metalu w SC Rock. Każdą środę po 21.
4: Witajcie w moim świecie.
2: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Umorzenia ani znaczącego zmniejszenia kary nie będzie. NFZ podtrzymuje swoją decyzję po kontroli w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. To tam miał dojść do zabiegu na krewnym senatora Tomasza Lenca. Szpital ma zapłacić 134 tysiące złotych kary, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ.
7: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oddala zastrzeżenia placówki oraz w całości podtrzymuje wystąpienie pokontrolne zarówno w zakresie poczynionych ustaleń, jak i skutków tych ustaleń, w tym wysokości na złożonej kary umownej.
6: Kwota ta być może zostanie rozbita na raty, o co wnioskował również dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Wniosek ma rozpatrzyć kierownictwo kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ-u.
5: To jest raport.
6: Chcą przywrócenia Aleksandra Miszalskiego na stanowisko prezydenta Krakowa. Do sądu wpłynął protest referendalny. Jego autor, działacz Solidarności Edward Nowak, twierdzi, że podczas głosowania w Krakowie doszło do kilkukrotnego złamania ciszy wyborczej.
5: Rok. Sport.
6: Mecz Mai Chwalińskiej z rozstawioną z numerem 25 rosyjską tenisistką Dianą Schneider w półfinale wielkoszlemowego French Open zacznie się jutro około 17 na korcie centralnym. Poinformowali organizatorzy tej prestiżowej tenisowej imprezy. Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. Na PGE Narodowym kolejny towarzyski mecz polskich piłkarzy. Na zwycięstwo i lepszą grę liczy pomocnik kadry Nikola Zalewski.
8: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą. Myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło i musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
6: Na początek meczu Polska-Nigeria o 20.45. Legia Warszawa wzmacnia atak. Wojskowi podpisali kontrakt z Łukaszem Zjawińskim. Napastnik ostatnie dwa sezony spędził w barwach lokalnego rywala, czyli w Polonii, w której błyszczał w pierwszej lidze. 24-latek wraca na Łazienkowską, bo karierę zaczynał w Akademii Legii.

0: Aerosmith z Youngbloodem w Radiu SK Rock, a w tym miesiącu, 27 czerwca, w miejscowości Hradec Kralowa impreza Youngblooda, czyli Bloodfest. No ale my pędzimy do czeskiej Pragi, bo tam od 19 do 21 czerwca festiwal Metronom, na scenie m.in. Nick Cave, Sting i Manic Street Preachers. I kto chciał karnety, musiał mnie przekonać po czesku. Dobry dzień!
1: Eseczku moja kochana, ahoj Zygmuntku.
0: Ahoj.
1: Ja bym chciała prosić o tiketiki na Metronomu. Podobnież nie macie komu ich dać. Ja obiecuję, że budu pić piweczko i chwalić eseczko. A pliska, pliska.
0: No i widzimy się w Pradze. I co się mówi?
1: Ahoj.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Kuba, kiełbasa czy karkówka? Kiełbasa czy karkówka? Trzeba wybrać.
1: Bo jeszcze wybiorę źle.
0: No to nałożę to i to. Ale najpierw to rozpalę grilla.
2: This is a song called The Corner. We'll see you next time.
0: I żeby oficjalnie przywitać długi weekend w środę, to należą się Państwu brawa. To taka tradycja w kolumnie, że przed weekendem gramy dźwięki z oklaskami i te oklaski będą dla Państwa i dla wokalisty Stereophonics, bo dzisiaj ma urodziny, ale przede wszystkim dla Państwa. I te dźwięki z oklaskami są dla Was.

0: Stereophonic, dźwięki z oklaskami i te oklaski dla wokalisty Kelly'ego Jonesa, bo obchodzi się urodziny, ale przede wszystkim dla was, bo zaczynamy czerwcówkę, więc pytam, czy macie weekend?
1: Cześć, ja ogólnie nie lubię się chwalić.
0: Dzisiaj pan może się chwalić.
1: Dopiero w poniedziałek idę do pracy. Pozdrawiam z fajnych łap na Podlasiu.
0: I łapy w górę!
2: Mamy weekend!
0: A pan ma weekend?
3: Weekend mam, tak, weekend mam, chociaż groziło mi zostanie po godzinach, ale jest okej.
0: Okay. I brawa dla państwa! Brawo!
4: Całujemy, papa!
0: A ja gratuluję i bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a ja wpadnę pewnie do państwa świątecznie, ale już teraz życzę dobrych momentów w ten weekend. Dawid Zygmunt, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, papa.
5: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Reklama.

0: Jest oficjalna propozycja utworzenia nowej stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Rosjanka Diana Schneider będzie rywalką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open.
1: SK Rock. Raport.
0: Jest 18. Michał Poklękowski, zapraszam. W związku z gwałtowną burzą przemieszczającą się przez województwo śląskie oraz bardzo silnymi opadami deszczu i też porwistym wiatrem na autostradzie A1 na wysokości Żor doszło do kilku wypadków drogowych. Musicie liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu na tej trasie oraz znacznym pogorszeniem też warunków jazdy z powodu złej pogody.
1: To jest raport.
0: Warszawa wysyła jasny sygnał za ocean. Jest oficjalna propozycja utworzenia nowej stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Minister obrony przekazał ją szefowi Pentagonu.
2: Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest gwarantem bezpieczeństwa. Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces.
0: Mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, po zamieszaniu w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Nie ma żadnego powodu, by zmieniać poziom stóp procentowych. Tak mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na konferencji po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ta kolejny miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie.
3: Obecny poziom stóp jest dobry, jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach i nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać czy dyskutować na temat jego zmian.
0: Mówi szef Banku Centralnego i dodaje, że w kwestii ewentualnych podwyżek stóp procentowych kluczowe będą m.in. ceny ropy na światowych rynkach.
3: Gdyby te ceny się utrzymywały znacząco powyżej $100 i jeszcze miały tendencję, że mogą nagle wzrosnąć. Proszę pamiętać o ogromnych stratach w infrastrukturze, które tam w zatoce są trudne do usunięcia szybciej niż w ciągu roku, półtora, na przykład w Katarze. No to wszystko by skłaniało do tego, żeby ceny były wyższe.
0: Główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Diana Schneider będzie rywalką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open. Rosjanka niespodziewanie pokonała w ćwierćfinale pierwszą rakietę świata, czyli Arynę Sabalenkę. Z tymi informacjami na koniec nasz reporter Michał Skolimowski. Dla Polki, Michale, to lepsze rozstrzygnięcie?
4: Tak, ale tylko teoretycznie. Chwalińska to rewelacja turnieju, ale Schneider wyrzuciła z French Open numer 1 światowego rankingu. To robi wrażenie. Zdaniem dziennikarza sportowego Super Expressu Michała Chojeckiego możemy najpewniej spodziewać się wyrównanego meczu.
5: Schneider to nie jest aż taka siła ognia. To jest co prawda taka zawodniczka bardzo dynamiczna, dobrze poruszająca się po korcie, też grająca taki agresywny tenis.
4: Polce na miejscu będą kibicować jej koledzy z beskidzkiego klubu tenisowego Advantage, między innymi Mikołaj Wrzoł.
6: Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać.
4: Maja Chwalińska powalczy o finał z Dianą Schneider. W drugim półfinale zagrają Marta Kostiuk i Mira Andrzejewa.
0: A mecz Polki na French Open jutro około 17.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Pogoda.
0: W ciągu dnia w wielu regionach przelotne opady deszczu, tak będzie też wieczorem. Niewykluczone jest także pojawienie się burz, to zwłaszcza dzisiaj na Śląsku. Dość pogodnie jedynie w północno-wschodniej oraz częściowo też centralnej Polsce. Termometry pokazują od 20 stopni w Wielkopolsce do 26 w Łódzkim i na Mazowszu.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: SK Rock Radar. Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zahaczymy o nowe wydawnictwo od KISS. No, będzie też o pewnej drogiej gitarze. Będzie także kilka słów o tym, co przyszykowała dla swoich fanów pani Daria Zawiałow. SK Rock. Ale zanim to wszystko, czas na prawdziwy grunge'owy hymn. To Nirvana, to Smells Like Teen Spirit i to właśnie tak witamy się 3 czerwca w środę. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 9:00. To jest nasz środowy radar.

A skoro już jesteśmy przy miłości, to to uczucie może mieć niejedno imię. Ostatnio Matt Bellamy przy okazji nowych dźwięków formacji Muse namalował za sprawą tych dźwięków żywy obraz człowieka tak głęboko zniewolonego przez drugą osobę, że wyobrażał sobie swojego oprawcę jako, uwaga, zamarznięty księżyc Jowisza, a siebie jako zagubioną drobinkę na jego powierzchni. I tutaj stawiamy kropkę, bo w teledysk do takiego, tak opowiedzianego utworu musi być spektakularny. I dlatego myślę, że jeśli będą jakieś nagrody za teledyski w tym roku, to bez wątpienia Matt Bellamy oraz formacja Muse za kompozycję Cryogen będą nominowani, myślę, że do wielu wspaniałych nagród. To właśnie nowa płyta zespołu Muse, płyta The Wow Signal, która już 26 czerwca będzie miała swoją premierę. To płyta nieoczywista, bo miesiąc temu dostaliśmy ten pierwszy singiel, drugi był nieco inny. No i teraz rodzi się pytanie, jak będzie brzmiała cała płyta, która pod koniec tego miesiąca.

przed nami na pewno jeszcze dwa koncerty formacji Meslowic w tym roku, chociażby ten listopadowy w Krakowie, czy ten grudniowy, który odbędzie się w warszawskim klubie Stodoła. To tak w gwoli ścisłości, a propos tego, co dziać się będzie w najbliższym czasie, jeśli chodzi o formację Meslowic. Czekamy oczywiście na to wszystko, co dziać się będzie. Natomiast fani formacji Kiss przede wszystkim czekają na to dzisiaj zapowiedziane wyjątkowe wydawnictwo książkowe zatytułowane Kiss Destroyer The Definite Visual History. To będzie, drodzy Państwo, wyjątkowa książka, w której wziął udział nie tylko Paul Stanley, ale także Gene Simmons. Panowie wkraczali w 76 roku na scenę na platformach z piosenką Destroyer, którą, no, to trochę się zmieniło jednak, bo to właśnie ta kompozycja zapewni im status supergwiazdy. Ta oficjalna, autoryzowana, retrospektywna historia, która będzie nam pokazywać to, co działo się za kulisami tej sesji nagraniowej, ale także kulisy oszałamiającej wtedy trasy koncertowej. Będziemy mogli na to wszystko i jeszcze raz spojrzeć za sprawą właśnie tego wydawnictwa. Uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na to, kiedy ono się pojawi. Natomiast w gwoli ścisłości, jak już jesteśmy przy formacji Kiss, to warto wspomnieć o tym, że gitara pana Ace Frehleya, czyli nieżyjącego już gitarzysty formacji Kiss, została właśnie sprzedana na aukcji za 512 tysięcy dolarów. Jak słychać, co po niektórzy kują żelazo, póki gorące, póki jeszcze pamiętamy tę historię. Historię zespołu, który już dawno zakończył swoją historię, chociaż, jak widać, nie do końca.

0: To ich ósmy numer jeden na liście Billboardu, a jednocześnie ta końcówka czerwca będzie naprawdę obfitować w nowe wydawnictwa, bo nie tylko formacja Muse szykuje się na nową płytę, także formacja The Pretty Reckless przygotowała jeden z najbardziej szczerych i bezkompromisowych wydawnictw w dorobku tego zespołu. Jak czytamy, materiał powstawał w oparciu o osobiste doświadczenia, no i ma podkreślać wrażliwość, intensywność i twórczą wolność muzyków tego zespołu. 14 kompozycji na płycie Dear God już 26 czerwca tego roku.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Moje fuba to, jak to nauczycielki od polskiego, pani Kobierackiej, powiedziałam pani Kobranocka.
3: Świetne.
4: I nikomu nie wolno się z tego śmiać.
5: Dokładnie.
6: Mam córkę, do której mówię Klusko. Od zawsze. Nie z powodu jej tuszy, tylko po prostu Klusko. No i kiedyś wychodziliśmy z centrum handlowego i naprzeciwko wchodziła pani. Pani, która była taka delikatnie przy tuszy. Chciałem zwrócić mojemu dziecku, że pierwszeństwo ma ta pani, mimo że mieliśmy my to pierwszeństwo.
3: Boże.
6: I mówię, Klusko, kto tutaj ma pierwszeństwo?
4: No i klops.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
7: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
8: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

to Black Sabbath, Westy Rock, a skoro już z nami Czarny Sabbath, to dajmy głos artystce, która przygotowała dla nas pięknie wyglądający, także w kolorach czerni, swój najnowszy, bardzo jubileuszowy winyl. Ponieważ Daria Zawiałow świętuje właśnie dziesięciolecie swojej działalności artystycznej i jako, że ogłosiła w ubiegłym roku swoją, no tak naprawdę przerwę dwuletnią, jeśli chodzi o powrót do grania. Wiemy, że ta trasa już w przyszłym roku. No to żeby nie tracić czasu, no to warto także wspomnieć o tym nowym winylowym wydawnictwie zatytułowanym Akysz, kolekcja singli tom 1. To jest tak naprawdę zestaw, który zawiera debiutanckie single artystki, 3 dokładnie, które pojawiły się na 3 osobnych winylach. Ta kolekcja ukaże się już 1 września w limitowanym nakładzie. Warto będzie, drodzy Państwo, śledzić te informacje, bo płyty naprawdę wyglądają zjawiskowo. To Punk Fu i Daria Zawiałow.

0: To Eddie Vedder powiedział wprost: siedzimy, tworzymy, dłubiemy nad nową płytą. Jak mówi, znajdujemy się co prawda teraz pomiędzy erami. Jesteśmy w laboratorium, w warsztacie, jesteśmy podekscytowani na myśl o zmianie, choć wolelibyśmy działać tak, jak działaliśmy wcześniej. To z ekscytacją myślimy o przyszłości, ponieważ ta płyta, która właśnie powstaje, powstaje także najprawdopodobniej z nowym bębniarzem zespołu Pearl Jam, ponieważ Matt Cameron po 27-8 latach zrezygnował z funkcjonowania w tym zespole i my musimy uzbroić się w cierpliwość jeszcze do września, by poznać imię i nazwisko nowego bębniarza zespołu Pearl Jam.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl.
2: Eskarok.pl.
1: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co wyjątkowego dla fanów szykuje Paul McCartney. Pogratulujemy zostania także pradziadkiem pewnemu znanemu gitarzyście. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który już mocno pracuje nad nowym krążkiem. To POD, to Youth of the Nation i to właśnie tak witamy się w drugiej godzinie naszego środowego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam.

To zespół i artysta, który póki co nie walczy o pierwsze miejsca na listach przebojów. No chyba, że ten film, o którym słyszymy, ten film fabularny o historii Jona Bon Jovi'ego się pojawi, no to pewnie będzie wtedy walka o pierwsze miejsca, o Oscary i o inne tego typu nagrody. Natomiast dzisiaj walczy głównie Paul McCartney o to, żeby ta płyta, która ukazała się w miniony piątek, faktycznie jutro zameldowała się na pierwszej pozycji brytyjskich list przebojów. Jest bardzo blisko co do tego, więc trzymamy bardzo mocno kciuki. Natomiast przy okazji tej płyty The Boys of Dungeon Lane, o której to płycie mowa, warto wspomnieć o tym, że dzisiaj trafiły do sprzedaży bilety na to wszystko, co dziać się będzie już w przyszłym tygodniu, w środę 10 czerwca w Londynie na koncercie byłego Beatlesa, czyli pana Paula McCartneya. To będzie bardzo ważny koncert, dlatego postanowiłem o nim opowiedzieć, dlatego że podczas tego wyjątkowego wydarzenia na żywo Paul będzie opowiadać o powstawaniu tego nowego albumu od samego początku, dzieląc się historiami, spostrzeżeniami od pierwszego spotkania z producentem Andrew Wattem, które odbyło się 5 lat temu, poprzez proces nagrywania, pisania piosenek, pierwszy duet z Ringo Starrem, pracę nad oprawą graficzną, aż po premierę albumu w zeszłym tygodniu. I to wszystko już w Londynie 10 czerwca. To będzie bardzo wyjątkowy koncert, tak jak to wyjątkowe dźwięki, które już teraz na antenie jest Ski Rock. To z nowej płyty Paula McCartneya, to jego Come Inside.

Długo będziemy wspominać to, co wydarzyło się 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Piękne wydarzenie muzyczne, na które czekaliśmy tyle lat. Kilka dni temu, drodzy Państwo, panowie z Metallica opublikowali klip z utworem Of Wolf and Men właśnie z Chorzowa, by sobie lekko przypomnieć to, co działo się te kilka dni temu. No i teraz doczekaliśmy się kolejnego akcentu właśnie z tego, co działo się w Chorzowie, także panowie podzielili się kolejnym klipem, tym razem do utworu The Day That Never Comes, oczywiście z Chorzowa. Polecamy bardzo serdecznie już teraz YouTube, jeśli chodzi o zespół Metallica. Jak już jesteśmy przy tym zespole, to przyznam szczerze, że dzisiaj gdzieś tam mi mignęła pewna kompozycja, chyba trochę za mocna na nasz środowy radar, chociaż będziemy z nowym Mastodonem walczyć po 20. Natomiast warto wspomnieć, że formacja Accept przypomniała o swojej kultowej kompozycji Fast as a Shark i to w nowej wersji. W wersji, której wokalnie pojawił się Phil Anselmo z formacji Pantera, gitarowo pojawił się Kirk Hammett z zespołu Metallica, a na basie Billy Sheehan czy Mickey D z formacji Motorhead i Scorpions. A skoro przy Scorpionsach jesteśmy, to czas na mały wiatr. Tak przypominam oczywiście, że Accept kontynuuje świętowanie 50-lecia swojej działalności. Do kolejnych jubileuszowych odsłon ważnych utworów na pewno będziemy przynajmniej paszczowo nawiązywać.

0: Tak brzmi nowy rozdział formacji Jam, natomiast ten stary z Maciejem Balcarem, który towarzyszył formacji Jam przez 20 lat, podsumował ostatnio Wojtek Góralski w miniony czwartek w Kawałkach mojego życia, kiedy to gościem właśnie tego programu był wspomniany Maciej Balcar, który opowiedział o kulisach rozstania z zespołem Jam, o swojej solowej przyszłości i przeszłości, ponieważ ta przyszłość już rysuje się w pięknych, kolorowych barwach. Dostaliśmy kilka pierwszych nowości. No i też o niezwykłych okolicznościach, które zaprowadziły go do roli chociażby Jezusa w kultowej rokoperze. Polecamy bardzo serdecznie. Więcej szczegółów znajdziecie oczywiście na stronie skrok.pl, a my do Jamu będziemy wracać bliżej wakacyjnego Woodstocku.
1: Autopromocja. Witam Państwa. Z tej strony Krzysiek Sokołowski. Zapraszam serdecznie do słuchania mojej wyjątkowej, nastrojowej, muzycznej audycji autorskiej w radiu SK Rock. W każdą środę po 21:00 prezentuję muzykę zupełnie odmienną od tej, którą słyszycie Państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
2: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama. Dobrze rokuje.

To nowe dźwięki od Theory of a Dead Man, to ich Barricade w Esterock. A my powoli uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na wielkie ogłoszenie nowego tournée zespołu The Rolling Stones. Ponieważ 25. studyjny album tego zespołu zbliża się wielkimi krokami i czekamy tak naprawdę nie tylko na pojawienie się płyty Foreign Tongues, który to album pojawi się 10 lipca, ale czekamy przede wszystkim na trasę koncertową. Keith Richards wspominał, że w tym roku to raczej nie, ale w przyszłym już na pewno tak. A ja przypominam, że ten muzyk zmaga się z artrytyzmem. Jak mówił, nie jestem tak szybki jak kiedyś. Dlatego czekamy dosyć mocno na tę trasę koncertową i oby ona nie była ostatnia. Bo w życiu Keitha Richardsa i tak poza zespołem sporo się dzieje. W końcu właśnie został pradziadkiem. Właśnie powitał na świecie swoją prawnuczkę. Jej matką jest 30-letnia wnuczka Keitha, Ella Richards. W skrócie, drodzy Państwo, Ella jest córką Marlona Richardsa, którego urodziła nieżyjąca już Anita Pallenberg, wieloletnia partnerka Keitha Richardsa, prawnuczka Keitha, natomiast nazywa się Luna. To tak w gwoli ścisłości, gdybyście pytali, co dzieje się poza tak naprawdę oczekiwaniem na nowy album tego zespołu. Myślę, że Keith jest, jak zwykle, jeśli chodzi o jego rodzinę, usatysfakcjonowany. To już teraz czas na klasykę.

0: Jestem po pierwszych rozmowach z Krzysiem Sokołowskim. Pytałem go, jak mu się podobał ten nowy dokument zespołu Iron Maiden Burning Ambition. On też o tym opowiada u siebie w Człowieku z Metalu. Natomiast pytanie, jak wam się podobał ten dokument? Bo z jednej strony pamiętamy, jak zespół ogłaszał go jako fascynujące filmowe dzieło, a z drugiej strony niektórzy uważają, że wyszła nudna reklama tego zespołu. Ale z drugiej strony, czego oczekiwać po tym, co mogliśmy zobaczyć przy okazji tej cudownej historii, tej żelaznej dziewicy. Dajcie koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock, jak wy zapatrujecie się na tę dokumentalną produkcję.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jetour G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo. Piękno. Władza. I sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama. Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy najnowszą, świeżą krew. Pojawi się nowy Mastodon. Powiemy także o skandalu wokół zespołu The Black Rose. Ale zanim to wszystko, czas dodać trochę dzikości do naszego środowego radaru. Panie i panowie, to Steppenwolf i to właśnie tym pięknym, dzikim akcentem witamy się w ostatniej środowej godzinie naszego spotkania w radarze, równo o 20:00. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam.

0: to ja proponuję przy kobiecym wokalu pozostać za sprawą pewnego składu, który jeszcze w ubiegłym roku supportował chociażby w Polsce Simple Red. To Zuta, czyli artystka, która tworzy w duecie ze swoim partnerem życiowym Maxem. No to też nie jest nowy skład, warto o tym wspomnieć, dlatego że swego czasu byli nawet nominowani do Fryderyków, jeśli chodzi o debiut, a teraz wracają przy okazji nowej ery. Szafa gra, czyli neo-retro w pełnym pędzie. I to właśnie to jest nowy akcent Zuty. Zuty, którą zobaczymy na małej scenie tegorocznego festiwalu Poland Rock. A już teraz w świeżej krwi.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. To jest Świeża Krew w SC Rock. Wojtek Góralski zapraszam, a dzisiaj ze mną i z Państwem Zuzanna Lipowicz, a na potrzeby kariery artystycznej Zuta.
3: Cześć. Ładnie powiedziane, cześć.
2: Słuchaj, pewnie to pytanie już się pojawiało wielokrotnie, jakoś nie dotarłem do tego, dlaczego Zuta? Po prostu ci się skojarzyło z poprzednimi latami, och, Zuta i tak dalej? Czy to jest w ogóle inny rejon?
3: Nie, no słuchaj, Zuta to jest zdrobnienie imienia Zuzanna.
2: No tak, ale...
3: No właśnie,
2: tak mocno.
3: Ja wiem właśnie, że to...
2: Na przykład są
3: to
2: takie artystki, które wybiorą Zuzia.
3: No oczywiście, no ja za Zuzię się nie obrażę, ale jednak ta Zuta jest bardziej spójna jakoś z tym, kim jestem. Zaczęli mnie tak nazywać znajomi w jakimś takim licealnym okresie, no i przywarło. I na tak długo i tak intensywnie przywarło, że jak zaczęliśmy z Maksymilianem, mężem moim, wymyślać razem muzykę, jak jeszcze był tylko moim chłopakiem.
2: Teraz już niestety masz męża, więc panowie.
3: Tak, tak, tak. Pani Mikulska in the house. Ale tak jakoś mówiłam, może powinniśmy jakąś nazwę fajną wymyślić, no ale jak te nazwy zawsze tak później się okazuje po paru latach, że to już nie jest takie cool, albo coś się żałuje, ale to mój Maksymilian sam powiedział od razu, że nie, no dla mnie to jest oczywiste, że musimy być jako Zuta, bo ty jesteś frontmanką.
2: O, doskonałe, pięknie. No. A tam sama nawiązałaś, zanim było jasne, kim jesteś, no to kim jesteś? Kim dzisiaj jesteś na scenie muzycznej?
3: Ja jestem do niedawna debiutantką, no ale dzisiaj już możemy powiedzieć, że jestem artystką z pogranicza wszystkich gatunków muzycznych, jakie istnieją. Ostatnio ktoś ładnie to nazwał neo-retro i to mi się bardzo spodobało, bo tak naprawdę to, co się u nas nie zmienia, to połączenie takich nostalgicznych brzmień z nowoczesnymi i zderzenia wielkich, wielkich emocji. Na to można u mnie liczyć zawsze. Mam nadzieję, że jestem na scenie czymś, co potrafi pochłonąć naprawdę widza, słuchacza i że no jeszcze tych słuchaczy trochę sobie pozbieram. No, debiutancka płyta za mną, ale właśnie dziś otwieram nową erę kolejnego albumu, więc obym była wzrastającą gwiazdą polskiej sceny, tak to nazwijmy.
2: Ten nowy świat, ten nowy singiel, o którym cały czas mówimy, to będzie Szafa gra?
3: Tak, dokładnie tak.
2: W dwóch słowach, czego się zaraz spodziewać na antenie?
3: Ha, największą inspiracją muzyczną była Jessie Ware, więc jeżeli lubicie jej ostatnie brzmienia, chwytliwe pianinko, no to tutaj mam nadzieję, że nie zawiedziemy. A w warstwie lirycznej, jak zwykle u mnie, trochę słodko-gorzkiego przekazu, czyli kocham moje życie, nawet jak czasami muszę się potaplać w pewnym bagienku, no to kiedy wzywa mnie scena, kiedy wzywa mnie to, co kocham najbardziej, to z wielką chęcią samą siebie z tego bagna wyciągnę i na tej scenie wśród reflektorów postawię.
2: Proszę Państwa, w SC Rock, w świeżej krwi, Zuta i Szafa gra. Zapraszam i zapraszam też do wersji podcastowej, bo nie omieszkam wykorzystać ten czas i trochę jeszcze podpytać. Dziękuję Ci i słuchamy.
3: Dziękuję uprzejmie.

to teraz na pewno miłości nie będzie. Bo będzie o formacji The Black Rose, formacji, która powróciła ze swoją nową płytą, zagrali kilka koncertów, to i ruszyli do Stanów Zjednoczonych. Kilka dni temu wystąpili w Tampie, gdzie w pewnym momencie na ekranie miał pojawić się ich stwór, ich maskotka, która była wystylizowana na wujka Sama, czyli słynną personifikację Stanów Zjednoczonych. I w odpowiedzi na to zebrany na pokazie tłum miał zacząć skandować USA, na co Chris Robinson miał odpowiedzieć słowami: dzięki za lekcję geografii, nie wiem z czego jesteście teraz tacy dumni. No i zaczęło się, drodzy Państwo, ponieważ tłum, jak usłyszał te słowa podczas koncertu, zaczął buczeć. Niektórzy się na tyle zdenerwowali, że postanowili wyjść z koncertu, na co Chris też zareagował, mówiąc, że się nie przejmuje żadnym gwizdaniem i powiedział na koniec, że z całą pewnością nie są pieprzonymi ignorantami. Padły też tam też inne słowa, które nigdy paść nie powinny z ust muzyka, który mówi do swoich fanów. No chyba, że to nie byli fani, natomiast tutaj bym miał pewne wątpliwości. Komuś chyba ciśnienie do końca nie wytrzymało. To The Black Rose w SC Rock. No i muzycy, którzy najprawdopodobniej w Tampie w najbliższym czasie się raczej nie pojawią.

to piękny ukłon w stronę byłego muzyka formacji Mastodon, pana Brenta, który zmarł tragicznie 20 sierpnia ubiegłego roku w wypadku, kiedy jechał na motocyklu. Nie chcę wracać, drodzy państwo, do tych perturbacji i tego, co działo się z Brentem, zanim zginął i kiedy postanowił opuścić zespół Mastodon. Natomiast dzisiaj muzycy, wypuszczając tę kompozycję, chociażby za sprawą perkusisty pana Brana, który powiedział: ciągle widziałem Brenta kątem oka, tam gdzie zwykle stałyby jego gitary. Umysł płata ci figle, zwłaszcza tak krótko po czyjejś śmierci, a ty jesteś w miejscach, w których zawsze była ta osoba. Po prostu ją tam widzisz. Tak naprawdę muzycy nie poradzili sobie po śmierci Brenta do dzisiaj, o czym także śpiewają właśnie w tej kompozycji. Kompozycji, której najprawdopodobniej nie zabraknie także za 3 dni, kiedy panowie zameldują się na Mystic Festiwalu, gdzie ostatniego dnia zagrają o 20:30. Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Enski Rock wielki ukłon w stronę pana Brenta, zmarłego przed rokiem muzyka formacji Mastodon. To ich Your Ghost Again.

I jak słyszę, że zespół łączy ciężkie gitarowe brzmienia, progresywne aranżacje i melodyjne partie wokalne z mrocznym klimatem, to ja jestem kupiony. A jak chodzi o zespół A Perfect Circle i słyszę, że oni wracają po 8 latach milczenia ze swoim nowym singlem Starless, jeszcze przed tym koncertem, który odbędzie się m.in. na warszawskim Torwarze już 10 czerwca, no to uzbrajam się w cierpliwość i z wypiekami na twarzy słucham tych dźwięków, na które czekałem już prawie dekadę. To nowe Perfect Circle, to Starless.

0: i tymi arktycznymi małpami kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie w Radarze. My słyszymy się w piątek i w sobotę i z tego miejsca życzę Państwu długiego, pięknego i kolorowego weekendu. Do usłyszenia. Michał Prykopowicz. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
3: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
2: Lepsza dyscyplina niż w SMS-ach.
4: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi. Teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
5: Heavy metal, thrash metal, speed metal, dance metal. Takie hasła słyszałem będąc, no właściwie jeszcze dzieckiem. Miałem może jakieś 8, maksymalnie 10 lat i oglądałem bardzo często niemiecką telewizję z satelity. To prawdopodobnie była Viva, rzadziej chyba Viva 2, nad czym trochę ubolewam, bo ta druga stacja była trochę taka bardziej alternatywna i tam częściej można było usłyszeć muzykę metalową, szczególnie w wieczorowej porze. I podejrzewam, że właśnie ta reklama, ta zapowiedź programu, który właśnie odbywał się pewnie nocą, wybrzmiała na Vivie 2. I najbardziej z tych gatunków, które zostały wymieniane przez speakera w tej reklamie, interesował mnie ten dance metal. To znaczy, tak naprawdę zaczął mnie dopiero interesować gdzieś tam po latach, gdy zacząłem muzyki metalowej słuchać. No bo czym w ogóle jest ten dance metal? Istnieją różne jeszcze inne nazwy na tego rodzaju granie. Niektórzy mówią też o disco metalu. Jest też taka fala, która nazywa się Neue Deutsche Harte, chyba tak się to mniej więcej wymawia po niemiecku. I to są takie gatunki, które łączą muzykę metalową z, no ja bym powiedział wprost, z dyskoteką. I dzisiaj na takim graniu chciałbym się skupić. Jeśli chodzi o zespół, który w pierwszej chwili kojarzy mi się z takim graniem, z łączeniem rytmów metalowych z dyskotekowymi, to tym zespołem jest Electric Callboy, który poznałem dzięki perkusiście Nocnego Kochanka, dzięki Arturowi Żurek, który jest fanem Callboya, który zresztą całkiem niedawno też występował na Poland Rocku. A mówię o Poland Rocku dlatego, że kilka dni temu zostali ogłoszeni laureaci eliminacji do Poland Rocka, ale to o tym może po przerwie, a na ten moment posłuchajmy czegoś właśnie od Niemców z Electric Callboya. Postawiłem na numer Hypa z 2020 roku.

I już wracamy do naszego dyskotekowego metalu. Przypominam, że to jest właśnie główny temat dzisiejszego odcinka, a w poprzednim wejściu mówiłem wam o Poland Rocku, mówiłem wam o eliminacjach do tej imprezy. No nie ukrywam, że i sama impreza, jak i te eliminacje no powodują u mnie jakieś takie nutki nostalgii, wzruszenia, dlatego że sami z Nocnym Kochankiem startowaliśmy kiedyś w tym konkursie. To był 2000, kurczę, mam nadzieję, że nie przekręcę, chyba 16 rok. I dzięki temu później zagraliśmy na dużej scenie tak zwanego najpiękniejszego festiwalu świata. A jeśli chodzi o wyniki eliminacji do Poland Rocka, które odbyły się kilka dni temu. Ja wiem oczywiście, że nie wszystkie z zespołów, które się dostają na Poland Rock drogą eliminacji, czy po prostu które grają na Poland Rocku, to są zespoły metalowe. Niemniej zdaję sobie sprawę z tego, że wielu heavy metalowców, ludzi, którzy lubią taką muzykę, jeżdżą na ten festiwal i możliwe, że tych zespołów również słuchają. Dlatego, żeby zaspokoić waszą ciekawość, jeśli jeszcze nie zdążyliście się zapoznać z najświeższymi informacjami Poland Rockowymi, to laureatami eliminacji są zespoły ADHD, Atmosphere, Basia Giewont, Lamy Pool, Trackstone, Wiraszko oraz Zuta. A teraz wracamy już do muzyczki i za chwilę z waszych głośników będzie rozbrzmiewał zespół Beast in Black. Ja postawiłem na numer Blind and Frozen z 2017 roku z płyty BZK, a zespół Beast in Black poznałem bliżej tak naprawdę podczas koncertu Halloween całkiem niedawno, bo pod koniec, chyba dobrze pamiętam, października 2025 roku wybrałem się zresztą z basistą Nocnego Kochanka z Arturem Pochwałą, którego serdecznie ucałowywuję. Wybraliśmy się razem na koncert Halloween do katowickiego Spotka i tam usłyszałem właśnie Beast in Black. Ciekawostką jest to, że abstrahując od zespołu Beast in Black, który no, jest fajnym zespołem, jest ciekawym zjawiskiem, to tego dnia z Arturem wybraliśmy sobie hotel w centrum Katowic i gdy stwierdziliśmy, że skoczymy sobie na obiad i czekaliśmy na windę, ta w pewnym momencie się otworzyła, a w windzie stał sobie jak gdyby nigdy nic Kai Hansen, Sasha Gerstner i Markus Groskopf, czyli no spora część zespołu Halloween i przyznam szczerze, że poczułem się przez chwilę jak nastolatek. Mowę mi lekko odebrało, wymieniliśmy kilka zdań w tej windzie, zdążyliśmy sobie też cyknąć zdjęcie. No i takie fajne, niecodzienne przeżycie nas spotkało. Także właściwie mogę powiedzieć, że zazdroszczę sobie sam. Dobra, wracamy do muzyczki, czyli zapowiadany wcześniej Beast in Black.

Przed chwilą usłyszeliście coś od Enter Shikari, a dokładniej rzecz ujmując, było to Sorry You're Not a Winner z 2007 roku z płyty Take to the Skies. A teraz pora na chyba najsłynniejszych Niemców w świecie metalu, przynajmniej takiego industrialnego, czyli Rammstein. Ktoś sobie pomyśli, no zaraz, Krzysiek, przecież dzisiaj muzyka, jak to powiedziałeś, dyskotekowo-metalowa, a nie uwzględniłeś Rammsteina. No rzeczywiście w muzyce Rammsteina dosyć często słyszalne są te wpływy muzyki elektronicznej, ktoś powiedziałby właśnie, że dyskotekowej. W ciągu ostatnich lat, z tych numerów, które nagrali Niemcy w ciągu ostatnich lat, to mnie najbardziej jakoś z taką dyskoteką chyba się kojarzy Auslande z płyty z tak zwaną zapałką. Mówię oczywiście o okładce, na której widnieje Rammsteinowa zapałka, ale ja dzisiaj postawiłem na Duhast, czyli taki klasyk od Rammsteina z płyty, kurde, i znowu wyjdzie ta wymowa niemiecka, a kiedyś nauczyciel mnie za nią chwalił, gdy byłem piękny i młody. W każdym razie z płyty Rammsucht, no to właśnie z tej płyty, numer Duhast, i zestawiłem go z zespołem, z muzyką zespołu, który się nazywa Ministry, a numer, który dla was wybrałem, to Just One Fix. I dlaczego wybrałem ten numer? Myślę, że jak odsłuchacie i Duhast, a następnie ten Just One Fix, to będziecie wiedzieli. Zwróćcie uwagę na riff przewodni. Ja tylko zaznaczę, że Ministry to jest zespół z Chicago. Został założony w 80... Kurczę, czekajcie, aż muszę na szybko sprawdzić. 81 roku. Tak, a kawałek, który usłyszycie, pochodzi z 92 roku. Natomiast numer Rammsteina to jest Duhast, to jest Zenzucht, czyli 97 rok, trochę później. Jest podobieństwo riffów, no, znaczy nie powiedziałbym tutaj jakiejś zżynce, ale podobieństwo jest spore, no i jest to swojego rodzaju ciekawostka. Dobra, bo znowu się rozgaduję niepotrzebnie, a posłuchajmy wreszcie muzyki.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
8: Już teraz nadchodzi. Teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
9: Give me that Dorsey, man. You don't need the Dorsey. Oh, it's a Dorsey.

A my znów wracamy do naszego dyskotekowego metalu. Teraz pora na zespół Korn, który wydał kiedyś taką płytę The Path of Totality. Dokładniej rzecz ujmując, było to w 2011 roku. Jest to 10. płyta studyjna Korna i ten album stanowi odejście od typowego brzmienia Korna. Został wyprodukowany przez różnych producentów muzyki elektronicznej, takich jak Skrillex, Noizia, Excision i wielu innych niezależnych producentów. Album jest często nazywany dubstepowym albumem Korna. A co na jego temat mówił wokalista grupy Jonathan Davis? Chcę być pionierem, chcę zmieniać rzeczy, chcę robić rzeczy, których nie powinniśmy robić, chcę tworzyć sztukę, która jest inna i nie jest dostosowana do tego, co się dzieje. Nie nagraliśmy albumu dubstepowego, nagraliśmy album Korna. Tytuł albumu to The Path of Totality, jak powiedziałem na wstępie, czyli po polsku ścieżka całkowitego zaćmienia. I ten tytuł nawiązuje do faktu, że aby zobaczyć całkowite zaćmienie słońca, trzeba być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Tak zresztą mówił sam Jonathan Davis, wyjaśniając historię stojącą za tytułem. Dodał jeszcze, tak właśnie powstał ten album, myślę, że wszyscy producenci czują to samo, nie jestem pewien, czy to się kiedykolwiek powtórzy. No to posłuchajmy Korna ze Skrillexem i z Feel the Noise'em. Numer Narcissistic Cannibal.

No słuchajcie, ludzie z metalu, no nie byłbym sobą, gdybym nie zaprezentował podczas dzisiejszego odcinka czegoś chociaż delikatnie prześmiewczego. No bo gdy sobie myślę o tym dyskotekowym metalu, to do głowy przychodzi mi tytuł Disco Metal, a za tym tytułem kryje się zespół Nanowar of Steel, czyli Śmieszki z Włoch. Jest to zespół grający, jak sami zresztą mówią sobie, komediowy heavy metal. Nazwa zespołu to gra słów nawiązująca do zespołów metalowych Manowar i Rhapsody of Fire i odzwierciedla skłonność Włochów do, to znaczy tych konkretnych Włochów z tego zespołu, do satyrycznego traktowania tak zwanego prawdziwego metalu. Ich twórczość koncentruje się głównie na humorystycznych nawiązaniach i żartach na temat tego gatunku. Grupa często parodiuje sposób, w jaki postrzegane są zespoły power metalowe, traktujące siebie bardzo poważnie. A co sami piszą o sobie na swoim koncie w serwisie Spotify? Nanowar of Steel, happy metal z Rzymu we Włoszech. Założony w 2003 roku. Lubimy komedię, lubimy metal. Robimy parodię, ale mamy do niej poważne podejście. Jako strażnicy ze stali nierdzewnej żywimy się nornikami, żabami i owadami. Posłuchajmy Nanowar of Steel.

I niemal na zakończenie dzisiejszego dyskotekowo-metalowego odcinka usłyszeliśmy wszyscy coś od Static X-a, numer Push It z 99 roku z płyty Wisconsin Death Trip. Tak się składa, że ten skład wystąpił w zeszłym roku na Poland Roku, o, nawet nie czuję, że tak rymuje, a dzisiaj o Poland Roku też trochę mówiliśmy. No i tak się złożyło, że w tym oto sposobem dotarliśmy już rzeczywiście do samego końca dzisiejszego odcinka i na wyjście proponuję coś, co niektórzy uznają za może jakieś faux pas. Powiedzą, no jak to, przecież Prodigy to nie jest zespół metalowy. No może i nie jest metalowy, no ale nie powiecie mi, że słuchając Firestartera nie macie trochę podobnych emocji, co przy odsłuchiwaniu kawałków metalowych. Także na zakończenie klasyka od Prodigy'ego, Firestarter, 97 rok, płyta Fat of the Land, a my słyszymy się tradycyjnie za tydzień o 21:00. Dziękuję!

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Ja w sumie mam taki apel do szefa, że dzisiaj jest dzień dobrej oceny.
2: Tak, więc dobrze oceniamy jego pracę. Ale liczymy na rewanż.
3: Czy ty chcesz powiedzieć, że pogoda nam się troszkę psuje przed długim weekendem?
2: Dam jak dam, ale sprawdzałem te dla Edynburga.
1: Pomagam ci, 16 i deszcz. 100% deszczu.
2: No to z naszego punktu widzenia fantastycznie.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.